0: SK2 Łódź.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: Fox News. Uderzenia dotknęły dwa porty. Znajdują się nad cieśniną Ormus i były używane do eksportu ropy naftowej. Według irańskich mediów USA zaatakowały również irański tankowiec. Z kolei Teheran w odpowiedzi uderzył w 3 amerykańskie niszczyciele. Donald Trump przekonuje, że zawieszenie broni nadal trwa. Pseudoafera, tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć.
1: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłat z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
0: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt koncernu z opieki medycznej. To nie koniec walki mieszkańców z torem Poznań. Tym razem przekonują, że część jego działalności jest nielegalna, a chodzi o przejazdy prywatne i szkolenia, które są dla nich uciążliwe.
2: Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilistów wielkopolskiego niedopuszczona.
0: Przekonuje Leszek Wardeński ze Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Te zarzuty odpiera Automobil Klub Wielkopolski i przekonuje, że wszystko jest legalne. Przypomnę, tor został zamknięty w kwietniu, ale decyzja została wstrzymana.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Tak wygrać życie. Tak wygrać życie i dotrwać do piątku. Brawa dla was z samego rana.
1: Słuchajcie, wszyscy jesteśmy wygranymi. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Przetrwaliśmy cały tydzień, całe
0: ale
1: pięć
0: poczekaj,
1: dni.
0: Poczekaj.
2: Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: I to sobie dzisiaj powtarzamy.
1: Bo dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, moi drodzy. Ale się ładnie to ułożyło, prawda? 8 maja. Narodowy Dzień Zwycięstwa. To piątek. Wszyscy wygrywamy dzisiaj tak naprawdę. I odblokowujemy w takim razie te telefony 726-826-826. Proszę sobie zapisać numer telefonu albo się odezwać do nas na Messengerze. A dzisiaj, moi drodzy, no to co? No to jeżeli wszyscy jesteśmy zwycięzcami, to dzwońcie i chwalcie się. Czy był taki moment, po którym mogłeś powiedzieć o sobie: jestem zwycięzcą?
3: SK2.
1: Myślę. Na pewno coś wymyślę. W moim życiu na pewno było wiele zwycięstw. Dajcie mi
0: 7, 2, 6, 8, 2, 6, 8, 2, 6 lub Messenger.
1: Dwie godziny.

0: 16 po 6. Kto już wstał, ten czuje się wygrany, bo wita się z weekendem jak z gąską.
1: A jak? Oczywiście,
0: a jak
1: tak.
0: Oczywiście to jest.
1: Dzisiaj jesteście zwycięzcami. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. W dzień zwycięstwa odbieramy pierwszy telefon. Pierwszy wygrany dzisiejszego poranka.
0: Tak, to Dawid, już jesteś wygrany, bo przebiłeś się przez wszystkich tych, którzy do nas dzwonili.
1: Ty wiesz, ile było przed tobą?
2: Cześć, witam.
0: A wiesz, ile było po tobie jeszcze?
1: No, a jak w trakcie, jak byliśmy, to wiesz, ile jeszcze dzwoniło?
0: Znaczy, najpierw tak, muszę powiedzieć, że wielu z was dzwoniło, zanim Dawidkowi damy coś powiedzieć. Wielu z was dzwoniło i mówiło, że jest zwycięzcą już tylko dlatego, że udało się dodzwonić do radia. No, no bo też tak przebić się przez ten tłum i w ogóle dostać się.
1: No, posłuchajcie, to są...
0: Nie lada wyczyn.
1: Radio SK2 to są dobre fale, więc fala słuchaczy dzwoni dzień w dzień, prawda?
0: Na antenie może być tylko jeden, ten kimś jest Dawid, bo on ma takie zwycięstwo. Wielu z was ma podobne, nie powiem. Ale to trzeba powiedzieć głośno na antenie. Prawda, Dawidzie?
2: Pewnie, że tak. To, no to... największe moje zwycięstwo.
0: No to chwal się.
2: Moim największym zwycięstwem to jest to, że mi się córka urodziła.
0: Dobra.
2: Zdrowa, cała.
0: A kiedy jakby jest moment zwycięstwa? Powiedz mi, czy dopiero jak się rodzi, czy przy poczęciu, czy...
2: No, ja bym powiedział, że tych momentów zwycięstwa to jest parę.
0: Parę, okej. Okay.
2: Tak.
0: A pierwszy jest kiedy? Pierwszy jest przy poczęciu, no, czy jeszcze wcześniej?
2: Aż pierwszy jest przy tej wiadomości, że gol został strzelony.
0: Dobrze. Bo to był, bo najpierw wiesz, najpierw jest niby bramka, ale potem jest VAR. Jak już jest VAR, te dwie kreski na teście, to już jest gol uznany i jedziemy.
1: To w dziwną stronę idzie
0: jedziemy,
1: ta rozmowa.
0: Jedziemy do gryweczka, później szczęśliwy poród, zdrowa, piękna córeczka.
1: Jak ma córa na imię?
2: Tak jest, Marcelina.
0: Ile ma lat?
2: 2,5 już będzie.
0: Ładnie.
2: Już niedługo będzie mogła sama do studia dzwonić, bo już gada coraz więcej.
0: A biega dużo?
2: Biega dużo, ja przy niej też biegam.
0: Także
2: się uzupełniamy.
1: 2,5 to już powoli przesypia całe noce. Nie musi was bowlować tak.
2: Tak, tylko się czasem obudzi. Napić. Czyli i to wszystko.
0: Kolejny powód do bycia zwycięzcą.
1: Tak jest,
0: no
1: to już jest sukces,
0: ale
1: prawda?
0: Za niedługo wiesz, że będziesz musiał być przegranym, jak zaczniesz z nią grać w jakieś planszóweczki.
1: No to tak
2: no
1: działa.
2: Już to przegrywam pomału.
0: Pomału, no właśnie. Na razie jesteś zwycięzcą, a za niedługo będzie trzeba być cały czas przegrywem, bo córeczka musi wygrać.
2: No jest jeszcze szansa na następne dziecko, także może jeszcze taki drugi moment zwycięstwa.
0: Trzymamy kciuki,
2: nadejdzie.
0: Dawidku, trzymamy, bo to trzeba zwiększyć populację tego pięknego miodem i mlekiem płynącego kraju. Tak, zróbmy. Więc my, Dawidku, do ciebie wysyłamy gadżety od Radia SK2. Jesteś zwycięzcą. Powtarzamy ci to oficjalnie, podbijamy pod tym pieczątkę Radia SK2.
1: 7268268826. Czekamy na kolejne telefony. Dlaczego jesteście zwycięzcami? Co się takiego wydarzyło w waszym życiu, że możecie sobie powiedzieć: jestem zwycięzcą? SK2.
0: Pamiętajcie o głosóweczkach na Messengerze, tam też przyjmujemy, bo nie powiedziałeś chyba.
1: Nie powiedziałem.
0: Nie, to ja
1: jestem.
0: To uzupełniłem cię, jestem zwycięzcą. 19 po 6.

0: Satal.pl.
1: 6.30 News Eweska 2, Michał Rawa. Polska będzie pierwszym krajem w Europie dziś podpisanie umowy pożyczkowej SAFE. Polska z tego programu ma otrzymać przeszło 43 miliardy euro. Pierwsza część funduszy, 15% zaliczka, ma trafić do naszej armii w najbliższych tygodniach. Rodzinna tragedia pod Warszawą. W domu w Raszynie znaleziono ciało kobiety, a na cmentarzu w Prażmowie jej 67-letniego partnera. Funkcjonariusze na posesji zastali też dwoje dzieci, które natychmiast objęto opieką psychologiczną. Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. Obowiązuje tam całkowity zakaz używania ognia w związku z poważnym zagrożeniem pożarowym.
2: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopałek z papierosów. Ściółka jest sucha. Można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
1: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Sytuacja w lasach poprawiła się po ostatnich opadach deszczu. Służby leśne apelują jednak o czujność.

0: Trójkę wybierz, panie.
1: To taka, wiecie, taki przekaz podprogowy, gdybyście chcieli zagłosować dzisiaj akurat na Bledkę gorącej polskiej 20.
0: Trójkę wybierz, panie.
1: Bo Bledka jest numerem 3 no, obecnie, a jak będzie dzisiaj, no to się okaże po 18.
0: Wybierz mnie, mnie wybierz, wybierz
1: 20
0: mnie.
1: 20 hitów, możecie głosować na każdy, nie
0: każdy koniecznie tak woła do was, tak. Wybierz mnie, mnie,
1: ja jestem
0: wybierz
1: najlepszy.
0: Mnie, mnie.
1: Jak już będziecie na sk2.pl, to też zapraszamy, bo kompletujemy do końca ekipę.
2: Tak, dzisiaj dwie osoby rzutem na taśmę. Zakwalifikują się do tego, żeby pojechać na naszą piękną mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: To znaczy jedna osoba, która weźmie drugą osobę ze sobą.
2: Tak,
1: Ostatnie dwa miejsca zostały tak naprawdę.
2: Tak, tak, więc żono namów męża, żeby się zgłosił, mężu namów żonę, żeby się zgłosiła.
1: Posłuchajcie, no jest to o co walczyć, bo mamy tak, hotel, będzie wyżywienie, bo będzie ognicho, będą kiełbachy.
2: Koncert będzie.
1: Będzie mistrz gotowania, będzie koncert Kuba i Kuba, prawda? No i będzie jeszcze kasa na dojazd.
2: Ja wam coś powiem jeszcze w tajemnicy. Rok temu udało nam się namówić właściciela hotelu, żeby przewiózł nas motorówką po jeziorze. No ona ma dopalanie. Ma, to jest bardzo mocne.
1: Przewiózł was?
2: Przewiózł nas. Ja byłem z noselem, ja czułem wiatr we włosach, nosel nie.
1: To prawda?
2: Tak.
1: Bo bez czapki jechał. No tak, to tak.
2: Tak było.
1: A propos nosela, bo widziałem teraz na Instagramie naszym, że ma nosel już spakowany, proszę bardzo, walizka gotowa i nawet ma ten, w bagażniku ma już tą, Kinga Barygę.
2: A, czyli spakował ją.
1: Nie jest.
2: Dobrze,
1: tak,
2: czyli już wszystko
1: będzie
2: przyklepane, zaklepane, będzie Kinga, będzie Kamil.
1: Czekamy
2: będzie
1: na
2: Kuba i Kuba, będziecie wy.
1: Czekamy na ostatnią osobę dzisiaj, która dołączy do naszej ekipy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie. SK2.

0: Nie no, fajnie Krzysiu tam potrafił też przeaktorzyć. Niesamowity. Niesamowity Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2 u nas 100% polskiej muzy. 10 minut zostało do 7. Dzisiaj hasło jesteś zwycięzcą, bo dzień zwycięzców. I mamy nagrania na naszej nie sekretarce, tylko z konto z Messengera. Marek.
1: Siemka, może nie ja jestem zwycięzcą, ale zwycięzcą są na pewno strażacy, którzy dzielnie walczą na Roztoczu.

0: w Józefowie z pożarami lasu i to największe zwycięstwo należy się dla nich, a nie dla nas. Także pozdrawiam serdecznie.
1: Nam pozostaje też tylko wszystkim strażakom powiedzieć dziękujemy, tak, że mamy w ogóle, wielce, tak, że mamy takich zwycięzców jak strażaków w naszym pięknym kraju, którzy sobie z tym wszystkim radzą. Jest jeszcze Artur, który też się nagrał.
2: Moim największym zwycięstwem w życiu było przyjście na świat mojego kochanego syna. Myślę, że nic wspanialszego nie spotkało mnie w życiu jak ten dzień, w którym mogłem na ręce wziąć swojego pierworodnego syna.
3: No proszę bardzo, na początku jest zwycięstwo, jak syn przychodzi na świat, a później tak za około 3 lata zwycięstwem będzie, jak on wyjdzie na świat, zamiast siedzieć przed telewizorem i konsolą. SK2.
1: Mi się wydaje, że trzeba w dzisiejszych czasach poczekać jeszcze troszkę, tak do 30 roku życia, aż się z domu wyprowadzi.

0: Lor w Radiu SK. Dwa wszystko jedno, wszystko źle. 3,5 minuty zostało do 7.
1: A o 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2. Wyobraźcie sobie, w tych newsach będzie na przykład o wielkiej drace w szatni Realu Madryt. Piłkarze podobno się za sobą pobili.
0: To nie mogli, XXI wiek, nie mogli normalnie się pokłócić w internecie, a nie od razu bójka w Realu?

0: stację paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Przepraszam, sąsiadku, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Briko. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Briko Marsze. Briko Marsze. Nasze ceny rządzą.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: Łukasz Bogdan, witam ponownie. W piątkowy poranek, 8 dzień maja, na termometrach aktualnie 9 stopni, maksymalnie do 11, więcej raczej nie będzie. I te chmury wiszą nad miastem. Przyda się parasol dzisiaj, niewątpliwie. Może pokropić w ciągu dnia, więc proszę to mieć na uwadze. Jutro w Łodzi podobna aura, w niedzielę na szczęście więcej słońca i nawet do 18 stopni. Na łódzkich ulicach, no niestety, coraz ciaśniej na skrzyżowaniu Marszałków, w okolicach również Ronda Solidarności.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej, Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Prokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
15: 7 Newselska 2. Michał Rawa. Miliardy euro na obronność coraz bliżej. O 13.30 Polska jako pierwszy unijny kraj podpisze umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Tak, dzień dobry.
15: Jak będzie wyglądało podpisanie umowy?
16: Formalności zostaną dopełnione w kancelarii premiera. Umowę podpiszą unijni komisarze oraz polscy ministrowie finansów i obrony. W uroczystości weźmie udział też premier. Według nieoficjalnych informacji jeszcze w tym miesiącu do Polski może trafić 6,5 miliarda euro zaliczki z około 44 miliardów, które przyznano nam w ramach programu SAFE. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych czy obrony przeciwlotniczej.
15: Przypomnijmy, ustawę wdrażającą SAFE zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która zakłada wykorzystanie do zaciągnięcia pożyczki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pogoda pomogła z ogniem za strażakami. Ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Dziś rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych.
17: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że niewykonywane są loty statków powietrznych, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
15: Mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Według strażaków pożar objął około 300 hektarów. Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, dowiedział się nasz reporter. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Wycieczkowiec kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. W poniedziałek ma rozpocząć się ewakuacja pasażerów. Wirus przenoszony jest przez gryzonie i może być śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi.
18: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
19: Yeah.
12: Polska 2 Sport.
15: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouamenim. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. Real wyjaśnia całe zajście, a już w niedzielę zespół z

0: niebezpieczny dla ludzi.
1: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: SK2 Sport.
0: Skandal w Realu Madryt. W szatni królewskich miało dojść do bójki między Federico Valverde a Aurelie Tchouaménim. Urugwajczyk doznał urazu głowy i będzie pauzował przez 2 tygodnie. Real wyjaśnia całe zajście, a już w niedzielę zespół z

0: padłeś, to powstań, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy zwycięzcami, moi drodzy.
1: Tak, tak, i to sobie powtarzamy. Telefony oczywiście przyjmujemy cały czas, na Messengerki też przyjmujemy. Jeśli ktoś by chciał napisać, dlaczego jest zwycięzcą, mamy kolejny telefon.
2: Jestem zwycięzcą dlatego, bo piąty dzień z rzędu wstają o 3 rano, dziękuję.
1: Trzeciej w nocy, gwoli ścisłość.
0: Piąty dzień z rzędu, przetek się zaśmieje. Mój drogi, prawdziwego czempiona we stawaniu to i tak nie pobijesz.
3: Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed izbą.
4: SK2.
1: No, przed izbę wychodzisz o 3 nad ranem.
0: Widzisz?
1: I stajesz.
0: To jest, właśnie to trochę się chodzi. Wstajesz i wychodzisz przed izbę, a nie tu z łóżka wstajesz.

Ale serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

ale dziewczyna nie słuchała. Tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: dobrze piątek, nie? Jak jest na nanaj. No już drugi raz siorbiesz tym nosem. Ja chciałem się tylko zapytać, żebyś no się potwierdził.
1: Za dużo sierbania tym nosem, prawda?
0: No to potwierdzę,
1: jeszcze
0: tak.
1: Sobie ludzie
0: czuć,
1: coś pomyślą.
0: Że czuć piątek.
1: No czuć.
0: Czuć piątek. Czuć piątek.
1: No, Maciek wszedł tutaj do studia, powiedział, coś wam zdechło.
0: A sobotę jak czuć?
1: Ooooo!
0: 20, prawie 5 minut po 7. Słuchajcie, Amsterdam, może dlatego tak Jarząbek pociąga nosem, zakazuje reklam mięsa i paliw kopalnych. To już od 1 maja wszedł taki zakaz, nie wolno reklamować mięsiwa, nie wolno benzyny reklamować, linii lotniczych nie wolno reklamować, zniknęły reklamy burgerów. Wszystko to ma na celu dostosowanie wyglądu ulic do polityki środowiskowej stolicy Holandii. No oni w ogóle dążą do neutralności względem emisji dwutlenku węgla.
1: Ja nie myślę sobie, że jak nie będą reklamowali mięsa, to ludzie nie będą jedli mięsa, tak?
0: Tak myślą, tak.
1: Moi drodzy Amsterdamianie, mięso nie potrzebuje reklam. Mięso potrzebuje jedynie trochę soli, troszkę przypraw, miłości, a nie, że się będzie o nim mieliło cały czas w telewizji.
2: SK2 Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja. Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Może poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda. Uwielbiam rysowanie.
17: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
18: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
19: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
20: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%.

0: Broker. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4. Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Są samochody, które po prostu jeżdżą. I są takie, które prowadzą twoje życie w dobrym kierunku. Nowy Mitsubishi Grandis. Przestrzeń dla rodziny. Komfort każdego dnia. Technologia, która dba o bezpieczeństwo. Bo liczy się nie tylko cel. Mitsubishi Grandis. Gotowy na twoje jutro. Autoryzowany salon Mitsubishi Satal. Zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
5: Na Łódzkiej ulicy coraz tłoczniej, szczególnie na Narutowicza, okolice Sienkiewicza. Omijajcie Piłsudskiego przy Nici Armianej. Nie najlepiej też na Mickiewicza, na Wróblewskiego oraz na Przybyszewskiego. Co z pogodą? Na termometrach aktualnie 9 stopni, maksymalnie dzisiaj do 11-12. Niestety chmury wiszą nad miastem. Niewykluczone przelotne, ale takie przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Jutro troszkę cieplej, maksymalnie do 15. Jest też szansa, że w końcu znów pojawi się słońce.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
6: 7.30, News SK2, Michał Rawa. Kto za Sławomira Cenckiewicza? Prezydent wyznaczy dziś nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję o 10.00. Polacy w większości dobrze oceniają obecną konstytucję. Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Polster na zlecenie Superekspresu, 60% z nas jest zadowolonych z ustawy zasadniczej. Inaczej uważa 22% Polaków, 18% nie ma zdania. Sondaż powstał po tym, jak pracę nad nową konstytucją zapowiedział prezydent. Maturalny maraton trwa. Dziś pisemne z biologii, po południu z filozofii. Egzaminy z tych przedmiotów nie są obowiązkowe. Biologię będzie zdawać ponad 71 tysięcy maturzystów. Filozofię przeszło 2000.

0: A mówiła mi pani w szkole, nie filozofuj tak. Nie, widzisz, a tutaj no, można stawać filozofię.
1: No bo to tym 2000 na biologii pani mówiła, nie filozuj, nie filozuj.
0: Nie filozuj.
1: Więc oni nie piszą biologii, tylko piszą filozofię. Powodzenia maturzyści dzisiaj.
0: 28.
1: A to ja też chciałem powiedzieć.
0: Do 8.
1: Tylko ja chciałem powiedzieć odwrotnie. 31 po 7. Ha, i co? Kto lepszy?

0: 22 minuty do 8 to jest ten czas. 726-826-826. Już podajemy numer telefonu, bo to...
1: PKP, moi drodzy, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Otwieramy linię, można dzwonić.
0: Już dzwonią. Pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, proste zasady. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
2: Cześć, z tej strony Wiola. Chciałabym pozdrowić mojego syna Stasia, który ma dzisiaj imieniny. Daniela z Warszawy i moich przyjaciół z Krakowa. Ule, Roberta, Julek, Wysoń, Natalka, a także Piotrka i Mateusza, Dominika i Neskę. A pozdrawiam, ja Wiola z Łodzi.
0: Pozdrawiamy Wiolu, trzymaj się. Ale Wiola sobie to chyba na karteczce napisała. Kolejny telefon, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Chciałbym pozdrowić swojego misia Anetkę, kocham bardzo ją. Chciałbym pozdrowić też cały ZGN z Warszawy na Sinickiej. Rolinę, Agnieszkę, no i Dianę, no i Beatę z Sinickiej. Wszystkiego najlepszego.
4: Same kobity.
3: Pozdrawiam.
0: Same kobity. Halo, dzień dobry, następny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
5: Mam na imię Wiktoria i pozdrawiam moją mamę i moją całą rodzinę.
0: Pięknie, pozdrawiamy calutką rodzinkę. Do jakiej miejscowości lecą pozdrowienia?
5: Rzeszów.
0: Rzeszów, pozdrawiamy. Kolejny telefon, halo, dzień dobry. Jak masz na imię, kogo pozdrawiamy, kim jest dla ciebie?
6: Ja jestem Vanessa, chciałabym pozdrawić moją mamę Kasy, moją siostrę Violetę i moją przyjaciółkę Zuzię.
0: Pięknie, też poleciało. Ładny zestawik, poleciało.
1: Dziękuję.
0: Następny telefon, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Cześć, jestem Paulina i pozdrawiam mojego kolegę Bączka.
0: Bączka pozdrawiasz. Dobrze,
1: o, dobra,
0: dobry.
1: Może być,
0: Bączek no, z rana jak śmietana. Następny telefon, halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
8: Jestem Aleksander, pozdrawiam mojego tatę, który dzisiaj ma urodziny.
0: 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam!
1: Niech żyje nam, niech żyje nam, 100 lat, niech żyje nam!
0: Hej!
1: Hej!
0: Dziękujemy, następny telefon. Halo, dzień dobry, jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
9: Cześć, Karolina z tej strony. Pozdrawiam mojego ukochanego męża Tomaszka, Polska Nowa Wieś pod Opolem.
0: Pod Opolem, pięknie, dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy i też za nasze, bo nas, nie wiem czy słyszałeś, też nas na końcu
1: też?
0: Tam pozdrawiam.
1: Tak?
0: Tak, tak.
1: W końcu.
0: Tak, w końcu, więc jak już usłyszeliśmy nas, to można nadać sygnał.
1: No i odjazd, moi drodzy. Kolejny pociąg na PKP wjedzie za tydzień, ja tutaj sobie pozdrawiam. SK2

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Polska 2. Łódź.
1: Wiesz, malutka, może jak ciebie mi brak. Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam?

0: Ale że aż tak to nie. Nie.
1: Wielebny Michał Wiśniewski, wielebny, bo to brzmi trochę jak kazanie w niedzielę w kościele. No.
0: Ale żeby się od razu zabijać. Nie.
1: Posłuchajcie.
0: Pożyjemy jeszcze troszeczkę.
1: Zobaczymy. Natomiast teraz Katowice, które postawiły na ekologiczne koszenie trawy za pomocą nie kosiarek.
2: Nie.
0: B owiec. Ale one są okej, te owce, nie są B.
1: Są fajne.
0: No bo jedzą trawę. Wszystko kwitnie, drzewka kwitną, trawka rośnie. 20 tysięcy metrów kwadratowych w różnych lokalizacjach oddadzą owcom.
1: Kameruńskim.
0: Z Kamerunu specjalnie te owce zatrudnili i one będą sobie jadły i nie będzie trzeba kosiarek, wystarczą owce i będzie spoko.
1: Posłuchaj, nie będzie trzeba kosiarek, nie będzie trzeba prądu, nie będzie trzeba zatrudniać ludzi do koszenia, prawda? Czyli, widzicie, trochę sianka więcej zostanie w miejskiej kasie. SK2. A owieczki i tak na wypasie będą.
0: Inną hipotezę.
1: Jako?
0: To sianko trafi do brzuszka owiec, a później owce zostawią niespodziankę.

0: pół obrotu.
1: Aha, ty się obkręcasz, tak? Ja myślałem, że się zgiąłeś.
0: Na tym krześle obrotowym. Mamy obrotowe, no to z pół obrotu to zrobię. Franek Kimono, 4 minuty do 8.
1: Po 8 gramy w Państwa Miasta, 7268268826 albo Messenger. Zapraszamy. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.
0: O, proszę bardzo.
1: Chciałem się was zapytać, gdzie najdalej zajechaliście?
0: Gdzie najdalej zajechaliście? To pytanie, na które odpowiadacie i wchodzicie do gry w Państwa Miasta. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Czy był ktoś w Australii?
0: Samochodem?
1: No, na przykład.
0: No, to musiałbym mieć jakiś, wiesz, taki jak
1: samochód
0: z filmu
1: ponton.
0: Science Fiction z ponton. Mój syn, jak był mały, to na motor mówił ponton. Coś w tym jest. Gdzie najdalej zajechaliście? Dajcie znać. 7268268826 albo na Messengerze. Jak tam odpowiecie na to pytanie, to zostawcie jeszcze swój numer telefonu.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to w Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do -25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: I poryk.
8: Księcia o pomoc, niech ci wyśle maila.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
10: Teraz to ja będę mu maila wysyłał.
11: Taka zemsta.
8: Od polskiego księcia.
10: Od polskiego księcia.
8: Polski księciu nie opisze do nigeryjskiego kibica.
10: Kup mnie bilety.
8: Księciu nie drogi. Kierowniku. Prezesie. Z liściem na głowie.

0: Jeszcze on.
1: Roka woda, Roxy z Faustem.
0: Jest i on. Jest i on. Pse.
1: Co jest?
0: Pse.
1: Pse?
0: Pse. Polski samochód elektryczny. A. Czy nowa innowacja. Znamy już harmonogram produkcji tego naszego polskiego
2: samochodu. Już gdzieś to słyszałem. Izera miała być.
0: A to Izera to miała być za poprzednich rządów. Teraz są nowe rządy i będzie nowy samochód elektryczny.
2: Nie Izera.
0: Nie Izera. Będzie coś zupełnie innego. Pierwszy polski samochód elektryczny ma zjechać z linii produkcyjnej już w roku 2029. Tak twierdzi minister aktywów państwowych. I ja mu wierzę. Jak oni zaczęli budować 30 lat temu elektrownię atomową, to kiedy się zbudują?
2: Dobra,
0: ja im wierzę.
2: Ale proszę, jeszcze nie ma fabryki tej samochodów elektrycznych. To oni w 3 lata chcą wybudować fabrykę, jeszcze samochód z linii ma zejść?
0: A jak? Mamy rozmach, prawda? I najlepsze jest to, że Polska będzie większościowym udziałowcem w tym przedsięwzięciu, czyli będziemy, wiesz, będziemy jeszcze na tym podobno bardzo mocno zarabiać.
2: I jeszcze eksportować na Europę, mi powiedz.
0: No, oczywiście, oczywiście, że tak. Na razie budujemy prototyp tego samochodu.
2: Tak. No dobrze, no to zróbmy tak, że tylko u nas nagranie z odpalania prototypu przez polskich inżynierów.
0: Prosimy.
2: O, coś nie wyszło.
0: O, widzisz? Yeah.

0: elektryczna.
1: No!
2: Od razu słychać, że elektryczny. SK2.
3: To słychać było, że to pan inżynier powiedział, prawda? Stwierdził.

0: tak zazdroszczę jej. Lubię te trąby w tym utworze. Bardzo. Szczególnie to takie pę!
1: Ja też ciebie bardzo lubię.
0: One są takie pę! Teraz ktoś musi zrobić pę, żeby zgarnąć fajną nagrodę.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w radiu SK2.
0: A w zasadzie to nawet kilka pę. Pę.
1: Chyba, że wyrosuje inną literę. Na przykład B, to będzie bę. Trzeba będzie zrobić.
0: Tak, ale bardziej mi chodziło o punkty. Pę. 8 na przykład. 8. Jakby było to 8 to już jest dobrze. Ale różnie bywało. Ania, Olga dzisiaj. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Cześć.
0: Gracie dziewczyny o prezent marzeń wartości 500 zł. Tłumaczę zasady, przypominam. Kręcimy kołem w prawo, w lewo, to od was zależy. I tak losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: Poproszę w prawo.
1: Proszę bardzo. Ja się zawsze zastanawiam, czy to jest w ogóle ten, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, czy to w prawo, czy w lewo.
0: W prawo? Nie, no ma.
1: Bo raz jest w prawo, raz jest w lewo.
0: Jeszcze
1: tak?
0: Ja. Litera S. S się wylosowało, czyli tak robi wąż. On robi taki dźwięk, wydaje S właśnie. S.
1: Ja zawsze mówię, że tak wydaje dźwięk powietrze z materaca.
0: Z materaca też. S. Litera S jak słowa. Piękne słowa, które zaraz będziesz wypowiadać. 20 sekund, Aniu, uwaga.
1: Państwo.
5: Szczecin.
1: Miasto.
5: Szczecin.
1: Znana postać.
5: Sasin.
1: Jaki Sasin?
5: Jacek.
1: Dobra, roślina.
5: Sosnka.
1: Kolor.
5: Srebrny.
1: Zawód.
0: No kto ci kuchnię robił?
1: No właśnie.
0: No stolarz ci kuchnię robił. No przecież wziął dużo pieniążków, to się pamięta
1: nie,
0: na całe życie.
1: A, okay, dobra.
0: Syn stolarza.
1: Syn stolarza.
0: Też
1: no. Może go by nie. Dobra.
0: Dobra, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Tak, trzeba być dokładnie uważnym. No to
0: Sasinów jest
1: dużo.
0: Bardzo dużo.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Bardzo dużo jest Sasinów. Mówimy... Sasin to jest bardzo popularne nazwisko w tym kraju. Ale jak już powiemy Jacek, no to
1: wszyscy
0: no to
1: wiemy.
0: Wiemy, że 70 milionów poszło.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Główny pocztowiec naszego kraju.
0: 5 punktów dla Ani, Olgo, 5 punktów do przebicia. W prawo, w lewo kręcimy?
6: No od serca w lewo.
0: W lewo od serca.
1: W lewo od serca.
0: Ale zazwyczaj tak jest, że jak tobie każą kręcić to w prawo, a mi jak każą kręcić to w lewo. Widzisz, jesteśmy jak Ying i Yang. Ogień i woda, Wajda i Jarząbek. Joker się wylosował, Olgo. Możesz wybrać sobie literę.
6: To poproszę o jak Olga.
0: O jak Olga. O jak 20 Olga. Sekund, uwaga, państwo.
6: Oman.
0: Miasto.
6: Odpłot.
0: Tytuł filmu.
6: Outsider.
0: Jeszcze raz?
6: Outsider.
0: Roślina.
6: Olander.
0: Potrawa.
6: Ogórkowa.
0: Zawód.
6: Okulary. Optyk.
0: No już po czasie ten optyk. No dobrze, będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać Outsider. Chyba jest taki film. Outsider, albo serial nawet chyba taki był. Outsider. No sprawdzaj.

0: Jest, okay, jest, dobra,
1: i teraz roślina była oleander. Oleander. I co to jest?
0: Nie wiem, to pewnie roślina.
1: Ale jaka?
0: Roślina lata. Ale oleander pospolity, czy chcesz w donicy?
1: Czyli jest.
0: No jest.
1: Jest, dobra. No, dobrze,
0: no to no. Mamy. Roślina, no, oleander. No, taka no, różowa, różowytka.
1: No to jak tak mamy, potrawa była ogórkowa, to mamy 5-5, czyli... Dogryweczka. Dogryweczka jak na piątek przystało. Fajnie, emocje. Emocje będą. Aniu, jesteś jeszcze?
2: Jestem.
1: Dobrze. Olga, jesteś? Wszystko słychać?
3: Jestem.
1: Dobrze. Przypominamy zasady naszej zabawy w dogrywce. Wylosuję literkę najpierw. Po wylosowaniu litery powiem wam, jaka jest litera. Potem Jarząbek powie, jaka jest kategoria. I odpowiadacie na tę literę, która się wylosowała w tej kategorii, którą powie Jarząbek. A kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem i później ma 3 sekundy na odpowiedź. Odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle, wygrywa przeciwnik. Jasne?
2: Wszystko jasne.
1: Dobrze. Litera jest C. Trzecia litera alfabetu, czyli litera C.
0: No.
1: I teraz kategorię podaje Jarząbek. Dziewczyny, po usłyszeniu kategorii, jak chcecie udzielić pierwsze odpowiedź, zgłaszacie się swoim imieniem. Uwaga.
0: To się będzie bardzo proste.
1: Litera C, kategoria.
0: Uwaga. Kwaśne.
2: Ania.
1: Ania, pierwsza. Słuchamy.
2: Cukierki.
1: Jak?
2: Cukierki.
0: No są kwaśne.
1: No dobra. Są
0: kwaśne cukierki.
1: Są.
0: Chodziło mi o cytrynę bardziej. Ale
1: cukierki też są kwaśne.
0: Są cytrynowe cukierki.
1: Są te słodkie i są te kwaśne. Zgadza się. Ania, prezent marzenia o wartości 500 zł jest twój. Do Olgi trafiają nagrody pocieszenia.
2: Super, bardzo się cieszę.
1: Olga,
2: gratulacje.
1: Gratulacje, czyli Olga też się cieszy z nagród pocieszenia. W poniedziałek wracamy z naszą kultową zabawą po 8:00. Bądźcie wtedy razem z nami.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie

0: 24 minuty po 8. Anita Lipnicka i historia jednej miłości w Radiu SK 2.
1: To teraz historia prosto z Podlasia.
0: Podlasia.
1: Warto czasami grzebać w ziemi. Okazuje się, że naukowcy zidentyfikowali ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około, uwaga, 4,5 tysiąca lat odkrytych na Podlasiu właśnie. To są najstarsze takie dowody w tym regionie.
0: Najstarsze dowody istnienia alkoholu w Polsce. 4,5 tysiąca lat temu.
1: Dużo, nie?
0: Duch puszczy już tam straszył, zanim klątwa faraona w ogóle powstała. SK

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu.

0: Przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
10: Pogodą nie za specjalnie, sami przyznacie. Pochmurno, niewykluczone również przelotne opady deszczu. Do 10 stopni maksymalnie, więcej raczej nie będzie. Jutro troszkę więcej słońca w Łodzi, no i maksymalnie do 14. A co na łódzkich drogach? Ciasno na Rydza Śmigłego przy Przędzalnianej, podobnie na Włókniarzy. Rondo Korfantego, tutaj też raczej omijajcie. Kopcińskiego, aut przybywa też na Wojska Polskiego i w okolicach Ronda Lotników Lwowskich. Niestety, więc drodzy kierowcy, cierpliwości życzę.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
11: 8.30, News SK2, Michał Rawa. Kolejny atak irańskich dronów na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków wojsk USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Prezydent USA Donald Trump zapewnił jednak, że na Bliskim Wschodzie wciąż obowiązuje rozejm. 8 osób zatrzymanych to uderzenie CBŚP w grupę kradnącą samochody w Niemczech. Policjanci odzyskali też 2 auta o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu. Od tygodnia trwają matury, a od najbliższego poniedziałku do egzaminów podejdą ósmoklasiści. Końcowe testy zdawać będzie prawie 400 tysięcy uczniów. Rozpoczną się od języka polskiego. We wtorek matematyka, w środę język obcy. Większość uczniów będzie zdawać egzaminy z angielskiego.

0: Przeskoczę każdy mur.
1: Jasne.
0: No, ja przeskoczę. Ja przeskoczę. Ja przeskoczę.
1: Chciałbym to zobaczyć.
0: No, ty byś miał problem. Kącik odkurzający przed nami, to wcale nie jest śmieszne, to jest po prostu cofanie się w czasie. Cofamy się w czasie, bo dzisiaj do 2013 roku, to jest 13 lat, jakby nie patrzeć, przeglądamy sobie informacje z tego czasu właśnie. Z tego dnia, 13 lat temu. 8 maja 2013 roku. Dziennik Polski pisał tak. Fałszywe autografy Wisławy Szymborskiej. Ostatnio w Polsce zrobiło się głośno o książkach z autografami Wisławy Szymborskiej, a wszystko przez to, że fundacja jej imienia postanowiła je skupować. Tak właśnie Dziennik Polski pisał.
1: No właśnie, a gdzie jest popyt, to wiadomo jest i podaż, prawda? No, więc na aukcjach internetowych pojawiły się fałszywki, dużo ludzi zabrało się za kopiowanie podpisów pani Wisławy Szymborskiej, bo pewnie niektórzy nawet pozatrudniali sobie na przykład stażystów, prawda, dali im po długopisie i kazali podpisywać te książki, no takie to były czasy, no.
2: W tamtym czasie wszyscy podpisywali, i ja też podpisałem.

0: My też wam wszystkim dziękujemy. Wszystkim.
1: Napisałam, że mąż zabiera dzieci w góry, a ja będę miała chwilę dla siebie.
0: Mężowi Agaty też.
2: No, właśnie. Agata będzie miała chwilę dla siebie, bo jedzie z nami na majówkę.
0: A z kim jedzie? Bo to można wziąć
2: z siostrą,
0: się
2: albo z koleżanką.
0: Dzisiaj ostatnia okazja. sk2.pl. Mazurska majówka z radiem SK2.

0: uciec stąd.
1: Ewa Farna. 5 minut do 9. Dzisiaj pozdrawialiśmy już kierowców zawodowych, bo dzisiaj dzień kierowcy zawodowego.
2: Tak jest.
1: Ale jeszcze
2: kierowcy zawodowi
1: mogą się pozdrawić kogoś innego.
2: Tak, bo to dzisiaj również obchodzimy Światowy Dzień Osła.
1: A kierowcy zawodowi lubią pozdrawiać się tak na drodze.
2: Ty właśnie. Ośle, prawda?
1: Tak.
2: Ty baranie.
1: A nie, nie, nie. Dzień barana kiedy indziej.

0: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
1: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia. Prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi. Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów.

0: smartów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
9: Kto spóźniony do pracy, to niech omija raczej Łódzką, bo tutaj przy Ogrodowej możecie chwilkę postać, podobnie na Konstantynowskiej w okolicach Alei Unii Lubelskiej. Legionów przy Włókniarze też niestety się delikatnie przytyka i stracić się troszkę więcej czasu. A co z pogodą? Dzisiaj maksymalnie do 10 stopni. Jak widzicie, niestety szczelnie to niebo zakryte chmurami. Na promienie słońca dzisiaj raczej nie mamy co liczyć. Miejcie też parasolkę, bo może przelotnie popadać.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
10: 9 News SK2, Michał Rawa. W sumie w akcję zaangażowanych jest ponad 1100 osób, ale dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim może potrwać nawet tydzień. Pożar jest pod kontrolą, nie ma nowych zarzewi ognia, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
11: Ciężka praca zrealizowana przez całą noc powodowała, że mamy ograniczone te obszary pożarowe. Niemniej jednak działania ratownicze będą nadal realizowane.
10: Strażakom pomogły też opady deszczu. Teren pogorzeliska to około 350 hektarów. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, na jakie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
12: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
13: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
12: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
13: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
12: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
10: Wymiana ognia w cieśninie Ormus to było tylko miłosne stuknięcie. Zawieszenie broni trwa, tłumaczy Donald Trump. USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe. Teheran twierdzi, że naloty uderzyły także w obszary cywilne. A Donald Trump zagroził Iranowi znacznie brutalniejszą odpowiedzią, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Nasza siła ognia była o niebo większa, rozwaliliśmy ich na miazgę. Mieli 159 łodzi marynarki, nie mają żadnej, wszystkie są na dnie morza. O czym Trump mówił w rozmowie ze stacją ABC. Zawieszenie broni między USA a Iranem obowiązuje od miesiąca, jednak rozmowy dwustronne w Pakistanie nie doprowadziły do porozumienia.
14: SK2 News Łódź.
15: Łukasz Bogdan, zapraszam. Mieli być klienci, są dziury i problem z dojazdem. Przedsiębiorcy z ulicy Żgowskiej w Łodzi alarmują, że dopiero co rozpoczęty remont drogi już odbija się na ich biznesach.
16: To jest tak, że będziemy liczyć straty i dzienne, i tygodniowe, i miesięczne.
15: Mówi nam jeden z właścicieli lokalu przy ulicy Żgowskiej. Przedsiębiorcy skarżą się też na brak informacji i chaos organizacyjny. Uwaga kierowcy, jeszcze przed wakacjami w Łódzkiem ruszy nowy odcinkowy pomiar prędkości. System pojawi się na autostradzie A1 między Kamieńskiem a Radomskiem.
17: No wreszcie mamy piątek, dzień osła w kalendarzu i to pasuje, bo wszyscy jak jeden mąż po pracy lecimy po zakupy na weekend i wracamy obładowani, więc to się zgadza.

Potwierdzam, fajna żaga. Zespół Virgin za nami w Radiu SK2. Gramy wam po polsku, a jak wiadomo, w Polsce trwają matury. Jedni podchodzą do nich na luzie, inni, na przykład Oskar Pietuszewski, wręcz przeciwnie. Nasz zdolny piłkarz opuści najbliższy mecz swojego FC Porto. Przez maturę usnął z polskiego, mimo że już w tym momencie Oskar jest wyceniany na, uwaga, 32 miliony euro. To jednak bardzo sumiennie przylatuje do Polski na każdy egzamin maturalny. Trzymam kciuki na ustnej maturze za Oskara i wszystkich maturzystów też, z tą różnicą, że jemu tak na wszelki wypadek nie życzę połamania nóg. SK2.

letnia propozycja od Bryskiej, czyli lato. Pocałuj mnie, a z tego muzycznego całusa możecie oddać swoje głosy na nowość od Gabrysi, czyli Gęsty dym z Kubańczykiem, który znajduje się na razie oczywiście w propozycjach do Gorącej Polskiej Dwudziestki. Głosowanie trwa na sk2.pl.

0: a kolejne notowanie już dziś po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
4: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
4: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja, Expo Łódź, Łomot Spring.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: I po klamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: kawałek, który przynajmniej raz w życiu trzeba po prostu zaśpiewać na koncercie juwenaliowym kryzysowa narzeczonej Lady Punk. Warto sprawdzić grafik tych panów, bo oni na juwenaliach akurat lubią się pojawiać ku uciesze nowego pokolenia fanów. Tu Radio SK2, zbliża się 10:00, za chwilę niosę.
1: Reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
11: Co z pogodą w ten najbliższy weekend? Dzisiaj, no niestety, jeszcze przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia maksymalnie w granicach do 15 stopni. Jest szansa na to, że będzie też troszkę więcej słońca, więc czekamy z utęsknieniem. Troszkę popadało, ten deszcz oczywiście też bardzo potrzebny, no ale weekend chciałoby się spędzić raczej w promieniach słonecznych. Na co na łódzkich ulicach? Ciasno na Żeromskiego przy Legionów. Omijajcie też Pruchnika przy Zachodniej i oczywiście Rondo Solidarności.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
12: 10. Newsy w SK2. Michał Rawa. Ofiarą jest kobieta pochodzenia wietnamskiego, a sprawcą jej 67-letni partner miał pozwolenie na broń. To nowe doniesienia w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie. Wczoraj na jednej z posesji doszło do zabójstwa. Okoliczności zbrodni są wyjątkowo dramatyczne. Dokonała się na oczach dwójki dzieci. Sprawca uciekł.
13: Dzieci natychmiastowo zostały objęte opieką psychologiczną i funkcjonariuszy.
12: Mówi nam Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. Ciało sprawcy znaleziono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie. Jak nieoficjalnie ustalił Super Express, napastnik, partner ofiary to 67-letni pilot. Kobieta poznała go jeszcze podczas pobytu w Wietnamie. Nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Wstępnie 2 miliony złotych strat po pożarze hostelu na Pomorzu. Wczoraj po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o płonącym budynku w Żukowie w powiecie kartuskim. Ewakuowano 74 osoby, jedna trafiła do szpitala. Akcja zakończyła się dopiero wieczorem.
14: W celu ustalenia dokładnych przyczyn zdarzenia powołano biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
12: Mówi Aldona Naczk z policji w Kartuzach. W akcji uczestniczyło 27 zastępów straży pożarnej. Shakira ponownie autorką oficjalnej piosenki na Mundial. Kolumbijka utworem Waka Waka promowała piłkarskie mistrzostwa w RPA w 2010 roku, a 4 lata później z okazji turnieju w Brazylii nagrała La La La. Tym razem nagrała Daj Daj. To tylko fragment, a cały utwór zostanie opublikowany za tydzień. Początek mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca.
9: SK2 News Łódź.
11: Łukasz Bogdan, zapraszam. Biała koszulka, czerwone spodenki, a na policzkach namalowana flaga Polski. Tak wyglądali mali biegacze na biegu Konstytucji 3 maja w Bełchatowie Łódzkiem.
15: Tu satysfakcję dużą.
11: W biegu wystartowało blisko 400 uczniów bełchatowskich podstawówek. Nowa trasa oraz wygodne miejsce startu i mety. 23 maja startuje bieg ulicą Piotrkowską, Rossmann Run.
1: Zaskoczymy na pewno odwróceniem trasy, dostawieniem stref startowych i strefą finishera po to, żeby tworzyć komfortowe warunki dla naszych zawodników.
11: Mówi dyrektor sportowej imprezy Jacek Chmiel. Start i meta przy dworcu Łódź Fabryczna.
0: Tu Radio SK2, przed nami kolejna godzina z najlepszą polską muzyką. Będzie też kolejny hit na piątkę od Michała Hanczaka. Sporo przed nami, więc nie przedłużam mrozu muzycznie na początek. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po 10 mamy na zegarach.

0: Tak, a to nieprawda o Danii Dąbrowskiej w Radiu SK2, choć nie wciskamy wam ściemy, naprawdę gramy wam najlepsze polskie hity i sprawnie też o nich opowiadamy. To z kolei misja dla Michała Hanczaka. Czas na 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce, ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Od

Bywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu, jak opowiadał w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół BAIM stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale. Oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz Piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę Wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół BAIM na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie

0: Wycieczka na dach, tam zabrali na stapi Sand & Grace, to tu Radio SK2, za to w Krakowie od tego weekendu nowa, stara atrakcja, codziennie o 10. Hejnaliści i strażnicy miejscy będą uroczyście otwierać bramę w Barbakanie, to nawiązuje do dawnego zwyczaju. Oby tylko nikt kluczy nie zgubił, no chyba, że mają zapasowy zestaw, prezydent najwyżej zrzuci przez okno ratusza, tak jak kiedyś mama zrzucała picie, tak? No to też jest nasza ważna tradycja.
1: SK2
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
4: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
1: Mazurska majówka SK2.
4: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
5: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i 12 wydarzeń towarzyszących.

0: Napie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
9: Autoryzowany serwis Mitsubishi Satal zaprasza.
10: Łódź, ulica Liściasta 104.
11: I po reklamie.

0: Się tłoczno zrobiło w studiu nareszcie, czyli tegoroczny hymn Orkiestry Męskiego Grania. Skład naprawdę wyjątkowy. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut. Tytuł pasuje do wielu sytuacji. Na przykład do dnia dzisiejszego, czyli piątku, że wreszcie nadszedł. Za chwilę też, można powiedzieć, nareszcie, newsy punktualnie o godzinie 11.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Tak już jest. Niskie

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki. Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
8: Parasol dzisiaj w Łodzi może być naprawdę potrzebny. Przelotne opady deszczu w ciągu całego dnia. No i dzisiaj raczej na promienie słońca w Łodzi nie mamy co liczyć. Na szczęście jutro troszkę tego słońca ma być więcej. Temperatura też nam wzrośnie, maksymalnie w granicach do 15 stopni. Na łódzkich ulicach, no niestety, roboty w wielu miejscach. Przede wszystkim omijajcie okolice Żgowskiej, Łódzką Dąbrowę, nie najlepiej też przy rondzie Lotników Lwowskich, no i Rydza Śmigłego przy Milionowej.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
9: 11. Newsy SK2. Michał Rawa stawił się w prokuraturze, ale wyszedł w trakcie ogłaszania zarzutów. Grzegorz Braun miał zostać dzisiaj przesłuchany przez wrocławskich śledczych. To w związku ze sprawą lekarki Gizeli Jagielskiej ze szpitala w Oleśnicy. Braun miał usłyszeć zarzuty, m.in. o bezprawne pozbawienie wolności kobiety, ale w trakcie ich przedstawiania wyszedł, stwierdzając:
10: ta prokuratura nie gwarantuje bezstronności. I dlatego pani mecenas wniosła o przeniesienie tej sprawy.
9: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
11: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora.

0: wniosła o przeniesienie tej sprawy.
1: Swoje zapowiedzi polityk wcielił w życie, o czym mówi prokurator Damian Pownuk.
2: W trakcie ogłaszania mu zarzutu, z tego co mi wiadomo, opuścił gabinet prokuratora i złożył kolejne wnioski o wyłączenie prokuratora.

0: pracy i próbował uniemożliwić pracę lekarce Gizeli Jagielskiej. W ubiegłym roku Parlament Europejski uchylił mu immunitet. Zaskakująca nominacja. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zastąpił Sławomira Cęckiewicza. Grodecki to dyplomata i urzędnik państwowy, były wiceszef MSWiA. Koordynował działania dotyczące np. spraw międzynarodowych i migracji.
1: Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje. Niech żyje Polska. I do pracy, panie ministrze.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że za poprzednim szefem BBN-u Sławomirem Cęckiewiczem ciągnęły się zarzuty o brak dostępu do informacji niejawnych. Polska zwróciła się o pomoc do Brukseli. To może być najgorszy rok dla rolników od nawet 40 lat, ostrzega minister rolnictwa Stefan Krajewski. Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza. To katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw.
2: Wczoraj zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
0: Susza była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożaru w Puszczy Solskiej, który strawił około 350 hektarów cennych przyrodniczo terenów.
3: SK2 News Łódź.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Tuż po weekendzie startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami.
5: Więcej czasu na egzaminie, więcej materiału, trochę trudniejsze zadania z matematyki.
4: Mówi Maria Łozuga, dyrektor szkoły nr 8 w Bełchatowie. Na pierwszy ogień pójdzie język polski. Przedszkolaki z regionu łódzkiego wystąpiły w Teatrze Muzycznym na prawdziwej scenie przy nadkompletach i owacjach na widowni.
6: Lubię występować.
7: To jest piękne, że tutaj dzieci mają możliwość się sprawdzić.
4: Dzieci śpiewały arie operowe, operetkowe oraz musicalowe hity.
8: Prawie 3 minuty po 11:00, tu Radio SK2. Susza panuje w kraju, o czym Michał wspomniał w newsach. To na początek tej godziny przypomnienie o tym, jak ważne jest nawodnienie od Ryszarda Rynkowskiego. Gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
9: No to gramy.

0: Ma nam w sumie pyta, więc odpowiadam. Co jeszcze oprócz błękitnego nieba czeka Was na mazurskiej majówce z Radiem SK2? A na przykład luksusowy hotel nad Jeziorem Mikołajskim czy mini koncert Kuby i Kuby. Do składu wyjazdowego wczoraj dołączyła Agata, którą Rafał Adamczak akurat złapał, słuchajcie, u fryzjera.
1: Co sobie robisz? Kolor jakiś rzucasz, zmieniasz, podcinasz, grzywka, bez grzywki, jak to będzie wyglądać?
2: Podcinam i robię refleksy.
1: Robisz refleksy. Czekaj, ty łysemu mówisz, że na włosach robisz refleksy. Ja absolutnie nie wiem, o co chodzi.
2: To jest tak jakby efekt słońca?
0: Nie no, ja z tego miejsca chcę przeprosić za niewiedzę kolegi Rafała. On zna tylko jedną fryzurę, taką na Jasona Statham'a albo na Bruce'a Willisa. A fryzjer Agacie idealnie wypadł, bo w przyszłym tygodniu te włosy jeszcze natlenią się pięknym mazurskim powietrzem. Po godzinie 13:00 dzisiaj ostatnia szansa na zgarnięcie tego luksusowego majówkowego wypadu. Zgłoszenia na sk2.pl.
3: SK2.

0: truskawka, dwa, no ciężka decyzja, to też taka, co na obiad, o właśnie. O truskawkach z makaronem i serem raczej w sumie można zapomnieć, bo to droga impreza, jak się okazuje. Na Broniszach można już kupić truskawki za około 40 zł za kilogram i to jest sporo drożej niż rok temu, tak o 75%. A pamiętacie te czasy, jak truskawki jadło się na tony? Szkoda, że wtedy nikt mi nie powiedział, żeby zamiast je jeść, to odłożyć je na jakąś lokatę, żeby sobie dojrzewały.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzysta również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28. Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja, Expo Łódź, Łomot Spring.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
13: I po reklamie.

0: Czy możemy obchodzić walentynki w maju? Maryla Rodowicz udowadnia, że jak najbardziej można. Wszyscy chcą kochać. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Tak swoją drogą to w sumie wiosna bardziej sprzyja tym miłosnym iskierkom w powietrzu niż taki ponury luty. A no i jeszcze weekend za pasem. To już w ogóle masa czasu na wyznawanie sobie miłości. Zbliża się 12:00. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić.
8: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
7: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i

0: bez rewelacji, a że weekend na horyzoncie, chciałoby się tego słońca, prawda? Gdzieś pogrillować, wypad za miasto, wycieczka rowerowa. I chyba się uda, bo nawet do 14 stopni jutro, w niedzielę nawet w okolicach 18 kreski i w niedzielę już duża ilość słońca w mieście. Na Nałuckich ulicach ciasno m.in. przy rondzie Lotników Lwowskich, omijajcie Kolce Żgowskiej, bo tutaj remonty, nie najlepiej też Nałuckiej Dąbrowie niestety.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.pl.
2: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rząd mówi o historycznym momencie. Zakłady zbrojeniowe czekają na zastrzyk ogromnych środków. Już o 13.30 w kancelarii premiera podpisanie umowy pożyczkowej w unijnym programie SAFE. Polska ma otrzymać niemal 44 miliardy euro na rozwój armii. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, co oznacza podpisanie tej umowy?
3: Rząd przedstawia podpisanie umowy jako duży sukces. Podkreśla, jak ogromne znaczenie dla rozwoju armii ma program SAFE. Wiceszef MON Cezary Tomczyk uważa, że to dla polskiego żołnierza rewolucja.
4: Nie mówimy tylko o karabinach, nie mówimy tylko o kamizelkach kuloodpornych, ale mówimy o wielkich rzeczach. Mówimy o samolotach, mówimy o armatochaubicach.
3: Na pieniądze czekają już zakłady produkujące broń. Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz liczy, że nawet połowa środków z SAFE trafi do ich zakładów.
5: Przed chwilą byłem w zakładach maniczych w Tarnowie. Tam powinno trafić od 1,5 do 2 miliardów złotych na produkty, kontenery strzelnicze, potwór z Tarnowa.
3: Rząd zapewnia, że prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskiej zbrojeniówce.
2: Przypomnijmy, Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej podpisze umowę pożyczkową w programie SAFE. Pierwsze środki, 15% zaliczka, mają trafić do Polski już w najbliższych tygodniach. Trafił do zakładu karnego w Hrubieszowie, ale nie wiadomo, czy to tam będzie odbywał karę. Paweł K., skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, unikał odbycia kary. W ręce policjantów wpadł wczoraj na Lubelszczyźnie.
6: W dokumentacji, którą sąd przekazał policji, skazany był areszt śledczy według miejsca zamieszkania skazanego. Areszt śledczy w Łodzi.
2: Mówi Adam Barczak, rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie. A przypomnijmy, chodzi o tragiczny wypadek, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Skazany pojazd, którym jechały ofiary, nazwał trumną na kółkach. O godzinie 14 władze Roztoczańskiego Parku Narodowego znoszą zakaz wstępu. Spadek zagrożenia pożarowego zapewnił deszcz. Wieczorem i w nocy spadło tam go 20 litrów na metr kwadratowy. Służby nadal jednak apelują o ostrożność.
7: SK2 News.
0: Łukasz Bogdan, zapraszam. To mogła być najważniejsza lekcja w ich życiu. Dzieciaki z trzech szkół w gminie Kluki koło Bełchatowa w Łódzkiem przeszły szkolenie z użycia defibrylatora, mówi ratownik medyczny Cezary Buchowski.
8: Przełamujemy bariery użycia samego urządzenia.
0: Szkolenia wraz ze sprzętem sfinansowała Fundacja PGE. 10 maja można wybrać się na wycieczkę pociągiem ŁK do Piotrkowa, Łowicza, Kutna i Sieradza.
9: W każdych z tych miejscowości będzie zorganizowana całodniowa wycieczka z przewodnikami. Pociągi będą startować z Łodzi Widzewa.
0: Mówi Maciej Sobieraj z ŁK. Szczegóły na fundusze.lockie.pl.
10: Witamy w lepszej połowie piątku. Minęła 12. Tutaj Radio SK2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Idealne na wejście w weekend z przytupem. Metzner, Big Day, Doda. Ich usłyszymy jeszcze w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Każdy płynie swoją rzeką marzeń. Beata za nami w Radiu SK 2, a my tą rzeką dopływamy do wkrętki Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Dzień dobry, czy ja dodzwoniłem się do pani Renaty z dofinansowania łazienkowego, to pani?
2: Tak, tak.
3: Michajster Wioleta, proszę pani, ja tutaj obliczam pani dofinansowanie i teraz tak, jako że to będzie ubezpieczone dofinansowanie, pani mi powiesz, co będzie z defektów u pani, bo to muszę wpisać.
2: Ojejku, teraz mnie nie ma w domu.
3: Bo kto będzie robił pani tę łazienkę?
2: Znaczy muszę znać takiego pana, bo od tamtego roku co ja składałam, ale się nie złapałam na to.
3: Tak.
2: I miał mi robić taki pan.
3: Aha, czyli nikt od nas.
2: Mi będzie robił, nie?
3: Czyli nikt od nas. Proszę pani, dobrze. Jaki defekt by pani chciała? Zapytam jeszcze inaczej. Tam będzie dofinansowana muszla klozetowa, czy tylko, proszę pani,
2: tak,
3: coś innego?
2: Tak, muszla.
3: Może zróbmy tak. Będzie najprościej.
2: Tak.
3: Ja bym posugerowała dwukrotne zapchanie muszli klozetowej na etapie wyjściowym i to bym miała, proszę pani, z ubezpieczenia jeszcze na to dofinansowanie do tego.
2: Jak? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałam.
3: Zapchana muszla klozetowa, proszę pani, przy wyjściu odpływowym.
2: Aha, to bym musiała tak napisać, tak?
3: Nie, tak trzeba zrobić, proszę pani, żeby ta osoba, która u pani będzie montować, żeby pamiętała o tym, bo inaczej, proszę pani, przy kontroli cofną dofinansowanie.
2: Bo nie bardzo to rozumiem, o co tu chodzi, ta muszla klozetowa zapchana?
3: Trzeba, żeby ta muszla była proszę pani, zatkana, ponieważ dostanie pani wtedy zwrot z ubezpieczenia. I jak ja będę na kontroli, to dokonam drugiego zapchania muszli klozetowej i wtedy dostanie pani już w całości dofinansowanie na to.
2: To ja mam jakiś termin, czy jak to wygląda?
3: Jak pani już zacznie remont, to przydałoby się, żeby w pierwszym tygodniu już była muszla klozetowa zapchana i ja wtedy dam, proszę pani, wniosek o ubezpieczenia, żeby nową muszlę pani dać.
2: Żeby umówić się z panią, jak będzie ta pierwsza muszla zatkana pierwszy raz.
3: Tak.
2: Żeby pani przyszła na kontrol i żeby to co ubezpieczenie z dofinansowania.
3: No, chyba że poprosi pani o zapchanie Justyny.
4: Przepraszam. Zostałaś skręcona w Radiu SK.
2: No mówię, no coś mi tu nie pasuje, muszla klozetowa zapchana.
4: Nie, już nie mogę.
1: Nosel wkręca.

0: Łowcy gwiazd i Cleo w Radiu SK2, a taka oszukana gwiazda przez chwilę świeciła we Francji. Słuchajcie, pewien filozof wmówił wszystkim dookoła, że dostał prestiżową nagrodę, taką podobną do Nobla z filozofii. No ale okazało się, że taka nagroda w ogóle nie istnieje, a pan Gwiazdor chwalił się medalem, który w ogóle sam sobie kupił za 200 euro w sklepie. Prawdę odkryli dziennikarze, no i sprawa oszusta teraz trafiła do sądu. Czyli nadal to prawda, że kłamstwo ma krótkie nogi, ale ma też ręce długie, w sam raz do zawieszenia sobie sztucznego medalu na szyi.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem!
11: Przyjemnie spędzić czas.
10: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
11: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
10: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
19: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.

0: Tacy sami. Lady Punk w Radio SK 2. Ja wspomniałam dzisiaj, że panowie z Lady Punk bardzo chętnie grają przed studencką bracią na różnych juwenaliach. I to się jak najbardziej zgadza, bo już 23 maja być może właśnie ten hit, czyli Tacy sami, usłyszymy ze sceny Ursynaliów, czyli juwenaliów stołecznego SGGW. To naprawdę dobry moment na otwarcie swojego sezonu plenerowych koncertów. Zbliża się 13. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykę.

0: czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Są samochody, które po prostu jeżdżą. I są takie, które prowadzą twoje życie w dobrym kierunku. Nowy Mitsubishi Grandis. Przestrzeń dla rodziny. Komfort każdego dnia. Technologia, która dba o bezpieczeństwo. Bo liczy się nie tylko cel. Mitsubishi Grandis. Gotowy na twoje jutro. Autoryzowany salon Mitsubishi Satal. Zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
7: Moi drodzy, no nie bójmy się tego słowa, jest po prostu zimno. 10 stopni maksymalnie, a teraz 8, niecałe. Jutro troszkę cieplej, troszkę więcej słońca, w niedzielę nawet w okolicach 16 stopni. Jutro maksymalnie tak do 14 i już bez opadów. Dzisiaj jeszcze przelotnie, może gdzieniegdzie łódzkiem pokropić. A co na łódzkich drogach? Łódzką Dąbrowę raczej omijajcie. Okolice Żgowskiej to wiadomo, roboty drogowe. Nie najlepiej też na Piłsudskiego, przy Miciarnianej i na Żeromskiego.
6: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
8: Jest 13. News OSK 2, Jakub Konieczkowicz. Rząd gotowy, a firmy zbrojeniowe już czekają na pieniądze i kontrakty. Już za niecałe pół godziny Polska podpisze umowę pożyczkową na niemal 44 miliardy euro w unijnym programie SAFE. Będziemy pierwszym państwem, które zawrze porozumienie z Komisją Europejską. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to ważny dzień dla polskiej armii i koło napędowe dla naszej gospodarki.
9: Dzisiaj jest uruchomiona linia kredytowa. Ile z tego skorzystamy, to już zależy od nas. My mamy przygotowane projekty oczywiście na całą kwotę. Nas czeka bardzo bogaty maj. Kilkadziesiąt umów do podpisania, kolejne do aneksowania.
8: Mówi szef MON. Jesteśmy gotowi do pracy non-stop, zaznacza prezes radomskiej fabryki broni Łucznik Seweryn Wigurski.
10: U nas położenie wszystkich rąk na pokład to jest decyzja z dnia na dzień. Jesteśmy gotowi pracować przez 7 dni w tygodniu.
8: Fabryka obecnie prowadzi rozmowy dotyczące nowych kontraktów. Dodajmy, według zapewnień rządu prawie 90% środków z SAFE zostanie wydanych w polskich zakładach zbrojeniowych. To był pierwszy tak duży pożar magazynu energii w Polsce. Strażacy podsumowują wczorajszą akcję w Czajkowie w powiecie ostrzeżowskim. Straty oszacowano na 2 miliony złotych. Gaszenie kontenera z ogniwami trwało 8 godzin, kolejne 8 dogaszanie. Było duże zadymienie i alert, by nie otwierać okien. Dziś już zagrożenia nie ma. Mówi nam Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
11: Raport płynął pozytywny, czyli mamy jak gdyby bezpieczne to miejsce pogorzeliska, nic się tam nie dzieje.
8: Jak dodaje, wciąż nie wiadomo, co spowodowało pożar. Ogniwa przed pożarem były wyłączone. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo. Ceny paliw na weekend spadają. Diesel aż o 14 groszy mniej niż dziś. Od soboty do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Benzyny 98 6 zł i 85 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 3 grosze.
3: SK2 News Łódź.
7: Łukasz Bogdan, zapraszam. Jest stresik, mówią ósmoklasiści. Przed nim egzamin kończący 8 lat nauki.
12: Egzamin jest trudny dla mnie.
13: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
7: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. Orientarium po zmroku? Taka okazja zdarza się raz w roku. 16 maja łódzkie ZOO zaprasza na wyjątkową noc muzeum. Będzie można zobaczyć, jak zwierzęta zachowują się nocą i usłyszeć dźwięki, których na co dzień niezwykle nie słychać.
14: No i już 3 minuty po godzinie 13, a każda minuta na wagę złota w piątek, minuta, która przybliża nas do Fajlantu. Kogoś z Was przybliży też do udziału w mazurskiej majówce Eski 2, która w Mikołajkach już od najbliższego wtorku. Zaraz będę w tej sprawie do kogoś dzwonił, no i kogoś zaprosimy do naszej ekipy. Zagram też najlepsze polskie hity w tej dziesiątce na otwarcie. Wiki Gabor i Kaja, ramię w ramię. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Długo się wahałem, czy wam to powiedzieć, ale dobra, co tam. Jak tak słucham tych hitów od Zali, to chciałbym być Zalią. Diament, tak wam zagrałem. To jest właśnie Zalia w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim przed nami za chwilę kultowa kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Będzie Roxy z Faustem, będzie Ira, będzie Sanach z Vito Bambino, będzie też Manam. 18 po pierwszej.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: Dzień dobry, Natalio.
2: Dzień dobry, witam.
0: Ja już wiem, że rozmawiamy ze sobą, kiedy ty jesteś w sklepie na zakupach piątkowych, tak?
2: Tak, jestem na zakupach, właśnie uciekłam ze sklepu, żeby lepiej było mnie słuchać.
0: Świetnie, o, wzorowa słuchaczka, jak ty to potrafisz. Natalia, jakiś wielki pech się przydarzył przed tą tradycyjną majówką tobie, z tego co napisałaś do nas w swoim zgłoszeniu na sk2.pl. Co takiego się nawyprawiało, co ci pokrzyżowało plany?
2: No niestety moje auto odmówiło posłuszeństwa i nie nadaje się do użytku.
0: Czyli skończyło się na kanapie.
2: Tak, skończyło się na kanapie i na poszukiwaniach nowego autu trzeba było odwołać wszystkie wyjazdy i wszystkie grillowania majówkowe.
0: Udało się już jakieś nowe cztery koła namierzyć?
2: Jeszcze nie, wciąż poszukuję. Jestem wymagającą osobą, jeżeli chodzi o cztery kółka.
0: Nie mów tylko, że szukasz odpowiedniego koloru.
2: Nie szukam koloru jak okay. Kobieta, po prostu szukam odpowiednich parametrów.
0: Wszystko, o, wzorowo, pięknie. Słuchaj, ale w takim razie ja mam dla ciebie pewną propozycję, żeby nadrobić tę straconą właściwą majówkę, no i żebyś była z nami na tej mazurskiej majówce, którą organizujemy dla naszych najlepszych, kochanych słuchaczy. Co powiesz na to, że chcielibyśmy ciebie zabrać, słuchaj, z osobą towarzyszącą do hotelu Amax w Mikołajkach? Tam oczywiście naprawdę świetne degustacje, świetna kuchnia. Gwarantujemy jezioro, las, spa, ekskluzywny minikoncert duetu Kuba i Kuba, towarzystwo innych świetnych słuchaczy. Będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będą warsztaty grillowe i jeszcze inne niespodzianki. I ty w tym wszystkim możesz z osobą towarzyszącą uczestniczyć. Wchodzisz w to?
2: Jezu, jakbym miała możliwość, krzyczałabym w niebo głosy i z radości.
0: A krzyknij sobie, Natalia, krzyknij sobie. Bardzo się cieszę. Moja droga, jesteś z nami w Mikołajkach na mazurskiej majówce już od najbliższego wtorku.
2: Rewelacja, dziękuję bardzo, cieszę się niezmiernie.
0: Właśnie teraz dołączyłaś do naszej ekipy, więc będziemy się oczywiście z wami łączyć. Wszystko będzie słychać na antenie SK2, ale też wszystko będzie można zobaczyć w social mediach naszych. To mówię bardziej do tych, którym się, no niestety nie udało do naszej ekipy dołączyć, ale na pewno będziemy wszystko relacjonować. No to Natalia, ja nie wiem, czy teraz musisz zakupy zwiększyć, czy zmniejszyć, czy plany ci się zmieniły po tym, co ci powiedziałem. W każdym razie...
2: Zakupy ograniczę, bo nie zabiorę tego za sobą, no skoro tam będą takie pyszności.
0: No to wracaj szybciej do domu i pakuj walizkę po prostu. Tylko też...
2: Właśnie,
0: nie
2: dokładnie.
0: Nie rób nadbagażu. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Mikołajkach.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: No to mamy ekipę na mazurską majówkę skompletowaną i tak jak mówiłem, relacje z tej mazurskiej majówki na antenie SK2 i w naszych social mediach. Wszystko będzie, do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

piątek o tej porze? Poganianie? Nie, to i tak nie przejdzie. Nie poganiaj mnie, to ma nam na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. Najlepszych polskich, wiadomo, w radiu.

0: SK2, 23 minuty pozostały do godziny 14. Basia, Angelika, Jakub, Agata i Natalia. To jest towarzystwo, oczywiście wraz z osobami towarzyszącymi, które razem z Kamilem Noselem, Kingą Barygą, duetem Kuba i Kuba i naszymi ludźmi będzie w Mikołajkach na mazurskiej majówce SK2 już od najbliższego wtorku. Ależ tam się będzie działo. My to wszystko usłyszymy i zobaczymy i na naszej antenie, no tutaj usłyszymy, a zobaczymy również w naszych socialach, szczególnie na Instagramie, gdzie już teraz was odsyłam i zapraszam. To od wtorku tego relacje gorące prosto z mazurskiej majówki, prosto z Mikołajek.
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: Cena przed obniżką 20,99. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki. W Delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176, Brukowa 2, Zgierz Łódzka 28.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Lor. Wszystko jedno, wszystko źle, taka nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów, a my powoli zbliżamy się już do piątkowej godziny 14. No i punktualnie o 14 będziemy mieć najświeższe newsy prosto z kraju, ze świata i z naszego lokalnego podcasta.
1: Reklama.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wskazania.

0: wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka. Codziennie.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
8: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
19: Wjeżdżamy teraz na drogi. Uwaga kierowcy w Łódzkiem, bo autostrada A1 jest zablokowana. Tuż przed węzłem Kutno Północ doszło do gwałtownego pożaru samochodu ciężarowego, mówi aspirant Daria Olczyk.
20: 242 km w kierunku Łodzi, droga jest całkowicie zablokowana.
19: Na razie trudno powiedzieć, kiedy ruch zostanie przywrócony. W Łodzi na zewnątrz dziś w granicach do 12 stopni, przewaga chmur, no a jutro nieco cieplej, choć wciąż pochmurno.
18: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl. Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Innego programu SAFE w Warszawie dokumenty parafowali m.in. europejscy komisarze oraz polscy ministrowie. W uroczystości udział bierze też premier Donald Tusk.
1: To jest moment przełomowy w historii i Polski, i Unii Europejskiej. Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach o 180 miliardów złotych.
0: Pieniądze z programu SAFE zostaną przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód czy rozwój systemów antydronowych. Rząd zapewnia, że blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Duża akcja policyjna na zachodzie Niemiec. Od ponad 4 godzin mundurowi próbują uwolnić zakładników w banku w miejscowości Sinzig. Napastnicy najpierw mieli zaatakować kierowcę opancerzonego wozu z gotówką, a teraz są w środku banku z kilkoma zakładnikami. Trwa duża operacja policyjna. Nie możemy podać żadnych informacji na temat liczby osób zaangażowanych lub poszkodowanych. Wynika to z przyczyn taktycznych, dlatego musimy po prostu poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w najbliższym czasie. Nie ma zagrożenia dla innych mieszkańców. Przekazał rzecznik policji w Koblencji Jürgen Faschinger. Centrum Sinzig zostało odgrodzone. Wejście do banku zabezpieczają siły specjalne. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na A1 w Łódzkiem. To przez pożar ciężarówki z makulaturą. Autostrada jest zablokowana między Kutnem a Kowalem. Na miejscu pracuje 10 strażackich zastępów. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, ze względu na gwałtowny pożar trudno określić, ile potrwa gaszenie. Drogowcy zalecają ominięcie odcinka przez zjazd węzłem Kowal jadąc od północy oraz węzłem Kutno Wschód od południa.
2: SK2 News Łódź.
3: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Do 10 lat więzienia grozi mężczyźnie podejrzanemu o podpalenie lasu pod Piotrkowem Trybunalskim w Łódzkiem. 55-latek został zatrzymany na rowerze. Był pijany, miał prawie 2 promile.
4: Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpiecznego zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób. Prokuratura rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała wobec podejrzanego dozór policyjny.
3: Mówi Mateusz Pliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Do zdarzenia doszło w środę. Strażacy zdążyli przed rozprzestrzenieniem się ognia.
5: Po drugiej w cyklu Skąd to się wzięło zazwyczaj opowiadam wam o rzeczach, które nas otaczają, są przedmiotami codziennego użytku i w życiu byśmy się nie zastanowili skąd one po prostu są, bo są z nami od zawsze. No a jednak dzisiaj dowiemy skąd się wzięła butelka, ale też zagram wam 10 hitów jeden po drugim, oczywiście najlepszych polskich. Z tą butelką to ja wiem jakie wy mieliście skojarzenia, to piąteczek, ale nie idźcie tą drogą. Rafał Adamczak, dzień dobry.
6: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gra.

0: przenoszą w zupełnie inny świat i jednocześnie fundują też trochę takiego wytchnienia. Andrzej Zaocha, C'est la vie. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2 tak wam gramy najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie Oskar Cyms, będzie Ewa Farna, będzie Męskie granie z 2020 roku. No, pamiętacie, jaki numer wtedy był hymnem? Oczywiście, że Świt. 21 po drugiej już na zegarkach, to teraz czas na to, żebyśmy dowiedzieli się w końcu, skąd wzięły się butelki.
1: Skąd to się wzięło?
0: A butelka jest dużo starsza niż mogłoby się wydawać. Pierwsze butelki ludzie tworzyli tysiące lat temu, ale nie ze szkła. Używano wydrążonych tykw, skór zwierzęcych i glinianych naczyń do przenoszenia wody czy wina. Pierwsze szklane butelki pojawiły się dopiero około 1500 roku przed naszą erą w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. Były jednak luksusem dla najbogatszych. Przełom nastąpił w czasach Cesarstwa Rzymskiego, kiedy wynaleziono technikę dmuchania szkła. Dzięki temu butelki stały się tańsze i bardziej popularne. Przez wieki problemem było szczelne zamykanie napojów. Dopiero korek z dębu korkowego, rozpowszechniony w XVII wieku, pozwolił lepiej przechowywać wino i alkohole. W tym samym czasie Anglicy zaczęli produkować mocniejsze, ciemne butelki, które nie pękały tak łatwo. Prawdziwa rewolucja przyszła jednak w XX wieku wraz z plastikowymi butelkami PET. Były lekkie, tanie, wygodne, więc szybko podbiły cały świat. Dziś produkuje się ich niestety ponad milion na minutę. A w Polsce, w czasach PRL-u, szklane butelki były bardzo cenne, bo działał system kaucji. Wiele osób pamięta noszenie siatek pełnych pustych butelek do sklepu, trochę jak teraz z tymi plastikowymi z puszkami. A kiedyś, żeby mieć kasę na tak zwanego loda, czy też inne przyjemności, trzeba było zanieść butelki do skupu. Tak to dokładnie wyglądało. Kto się w PRL-u wychowywał, ten z pewnością wie, o czym mówię. A ciekawostką jest, że charakterystyczna wąska szyjka butelki

I z puszkami. No kiedyś, żeby mieć kasę na tak zwanego loda, czy też inne przyjemności, trzeba było zanieść butelki do skupu. Tak to dokładnie wyglądało. Kto się w PRL-u wychowywał, ten z pewnością wie, o czym mówię. A ciekawostką jest, że charakterystyczna wąska szyjka butelki

0: wieprzem, dzięki czemu ten dłużej zachowuje świeżość. Ale i tak są butelki, które z zasady są bardzo szybko zerowane.
1: Skąd to się wzięło?

0: na pewno przez chwilę będą mogli zatrzymać się ci, którym się udało zgarnąć wyjazd z nami na mazurską majówkę do Mikołajek. Ten wyjazd już we wtorek. Będziemy to wszystko relacjonować w Radiu SK2 na antenie i w naszych socialach, a jedziemy tam razem z duetem Kuba i Kuba. Ale się będzie działo? Demono, znów jesteś ze mną, to już teraz muzycznie za nami w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I mam nadzieję, że dla was ten piątek też jest piątek, albo cały weekend będzie najlepszy. Jonathan, PZ i Liwka obejmuje noce już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.

0: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
2: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
3: Cześć, tu Kuba i Kuba.
4: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
2: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
5: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
10: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Kolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź przy Wyszewskiego 176 i Brukowa 2, zgierz Łódzka 28.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
19: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
20: I po reklamie.

0: to właśnie oni będą z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach. Ten duet rozgrzeje atmosferę przy ognisku, jeżeli można to zrobić przy ognisku jeszcze bardziej. Kuba i Kuba u nas z nowością, Stygnie lato. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz godzina 16, o 16 najświeższe newsy. Po 16, oprócz tego, że znowu będziemy grać tak, żeby się po prostu wszystkim chciało, no to jeszcze odwiedzi nas Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do kupon...
7: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
11: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Duży ruch na łódzkich ulicach. W wielu miejscach trzeba uzbroić się w sporą dawkę cierpliwości. Między innymi przetyka się Aleja Politechniki, okolice Ronda Lotników Lwowskich. Spory ruchy także na Alei Śmigłego Rydza przed Dąbrowskiego oraz na Kopcińskiego, jadące w stronę górnej. W Łodzi wieczorem będzie około 8 stopni, nocą też takie temperatury. Jutrzejsza noc za to chłodniejsza, bo 4 kreski, no ale w ciągu dnia ma być 13 stopni. W niedzielę wyjdzie słońce i będzie cieplej.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
15: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Jest 16. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Umowa pożyczkowa w sprawie Safe podpisana, teraz czas na pierwsze zakupy. Jeszcze w maju zatwierdzonych ma zostać 40 nowych kontraktów zbrojeniowych. Takie informacje przekazała pełnomocnik rządu do spraw programu unijnych pożyczek Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Dzisiaj zamykamy tylko pewien etap, umowa podpisana. Teraz faktycznie ogromna rola Agencji Uzbrojenia, pana generała Kuptela. Jeszcze do końca maja 40 umów zostanie podpisanych.
17: A Polska w ramach programu SAFE otrzyma około 44 miliardów euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Podpisanie umowy to nadzieja między innymi dla łucznika. Obecnie trwają rozmowy o nowych kontraktach na dostawę między innymi karabinu MSBS Grot. Mówi szefostwo radomskiej fabryki. Pieniądze mogą sprawić, że produkcja w łuczniku ruszy pełną parą.
18: Jesteśmy w stanie produkować do 100 tysięcy jednostek broni rocznie, więc fabryka broni jest takim przykładem, powiedziałbym, wzorcowym, która przygotowała się do tego typu zadań.
17: Zaznacza prezes firmy Seweryn Figurski. Przypomnijmy, zgodnie z deklaracją rządu blisko 90% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Prokuratura ujawnia nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Parlamentarzysta w momencie zdarzenia był trzeźwy i prawidłowo poruszał się po drodze. Poseł korzystał podczas jazdy z telefonu, ale, co podkreślają śledczy, nie trzymał telefonu w ręku. Analiza połączeń telefonicznych i monitoring pozwolił też na ustalenie dokładnej godziny zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
19: W chwili wypadku poseł Litewka prowadził rozmowę telefoniczną. Została ona przerwana dokładnie o godzinie 13:14. Pokrzywdzony korzystał z zestawu słuchawkowego, który zabezpieczono w miejscu zdarzenia.
17: 3 minuty później postronny świadek powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc z telefonu sprawcę. Strażacy wciąż w akcji w Puszczy Solskiej. Służby meldują o zarzewiach ognia, które są ukryte ze względu na tereny torfowe. Na miejscu jest ponad 800 ratowników. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł we wtorek po południu.
20: SK2 News Łódź.
21: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Rękawice pójdą w ruch, ale w szczytnym celu. 15 maja w Bełchatowie odbędzie się gala sportów walki. Zawodnicy staną w ringu, żeby wesprzeć m.in. najmłodszych pacjentów lokalnego szpitala.
22: Chcemy im pomagać poprzez sport.

0: ruchu we wtorek po południu.
1: K2 News Łódź.
2: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Rękawice pójdą w ruch, ale w szczytnym celu. 15 maja w Bełchatowie odbędzie się gala sportów walki. Zawodnicy staną w ringu, żeby wesprzeć m.in. najmłodszych pacjentów lokalnego szpitala.
3: Chcemy im pomagać poprzez sport.

0: Organizator imprezy. Podczas gali zaplanowano 14 pojedynków. Areną walk będzie hala Energia. Początek o 18:30. ŁKS zrobił ważny krok w stronę baraży. Łodzianie wygrali zaległy mecz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 3-2.
1: 3 minuty po godzinie 16. Jarząbek za chwileczkę z kolejną prawdą przyjdzie do nas, a ja wam będę grał oczywiście najprawdziwsze, najlepsze polskie hity. Kwebo na Fides z Alią i z Faustem, Edyta Bartosiewicz, no i Michał Szczygieł z Adrenaliną na otwarcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
2: Najlepsze polskie hity. SK2.

0: Kobola, Fides, Alia i Faust i Nie ucieknę w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. Od jutra do poniedziałku za litr 95 będziemy płacić nie więcej niż 6,35. Za 98 nie więcej niż 6,85. Za olej napędowy nie więcej niż 7,03. Tak to dokładnie wygląda, jeżeli chodzi o ceny benzyny na weekend i na poniedziałek najbliższy. Więc troszkę w dół. A teraz Jarząbek i jego prawda. Czy będzie o paliwach? Nie, już wiem, że nie będzie. Już wiem, że nie będzie. Widzę ten uśmiech, no to posłuchajmy. Jarząbek i jego prawda.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Smartfon to dzisiaj narzędzie do wszystkiego. Praca, płatności, kontakty z bliskimi, a nawet pilot do życia i telewizora. Ale ta wygoda ma swoją cenę. Wiele funkcji w telefonach działa w tle, siedzi lokalizacja, aktywność czy nasze preferencje. I choć brzmi to jak scenariusz filmu szpiegowskiego, to po prostu codzienność w erze technologii. Eksperci więc ostrzegają, przed wyjściem z domu warto czasami wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi, nawet jeśli ich nie używamy, telefon bez przerwy wysyła sygnały w poszukiwaniu sieci i urządzeń, a to jest idealna okazja dla hakerów, którzy mogą podejrzeć nasze dane lub spróbować zainfekować telefon. Przy okazji bateria też będzie Wam wtedy wdzięczna. Podobnie z funkcją NFC. Świetna, kiedy płacimy zbliżeniowo czy przesyłamy pliki, ale niech będzie włączona tylko wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebna. Bo jeśli ktoś na przykład z takim cyberzapaleniem stanie za nami zbyt blisko i przyłoży takie specjalne urządzenie do naszego telefonu, które ma włączone NFC, no to możemy stracić tutaj parę groszy z konta. I jeszcze lokalizacja. Najpraktyczniejsza i zarazem najbardziej wścibska funkcja. Jeśli GPS cały czas działa, to aplikacje dokładnie wiedzą, gdzie jesteśmy i dokąd idziemy, a reklamodawcy i złośliwe oprogramowanie tylko na to czekają. Podsumowując, kiedy zamykamy drzwi i wychodzimy z domu, warto wyłączyć to, co niepotrzebne. Nie po to, żeby uciekać przed nowoczesnością, ale żeby ona nie wyprzedziła nas bardziej, niż byśmy tego chcieli, bo się może okazać, że twój telefon właśnie poszedł na zakupy bez ciebie.

sobie do tanga trzeba dwojga, ale niektórzy iść w tango potrafią solo. Ale nie, to nie jest nic dobrego. Nie, nie, to nie jest godne naśladowania. Budka suflera i takie tango w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity. Piąteczek, 16 minut do godziny 17. Za chwilę będzie Sarsa, jak w filmie, a dzisiaj po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej 20.

0: A dzisiaj po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
3: Uwielbiam rysowanie!
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Planujesz podróż? Najpierw zaplanuj wizytę w autoryzowanym serwisie Mitsubishi. Daj sobie komfort pewności bezpiecznej jazdy i umów auto na przegląd. Tutaj zadbamy o każdy detal, tak aby było gotowe do drogi. Nie czekaj, aż coś cię zaskoczy. Postaw na profesjonalny serwis Mitsubishi i podróżuj bezpiecznie.
9: Autoryzowany serwis Mitsubishi Satal zaprasza. Łódź, ulica Liściasta 104.
10: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: i już czuć piąteczek, prawda? T-Love, Irish. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zaraz będzie godzina 17. Po 17 Łukasz Zduńczyk z wami będzie. Łukasz zagra też od 18 kolejne nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. To wy je tworzycie, wygłosujecie na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Nie masz Allegro Smart? To wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń

0: bezpłatnie na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
3: Wciąż samochodów sporo na łódzkich ulicach, w dodatku trwają remonty. Przypominam o utrudnieniach na Żgowskiej i na Franciszkańskiej. Poza tym korki przy parku Poniatowskiego na Mickiewicza, zwalniamy Konstantynowska, także bardzo mocno się przetyka i Legionów jadąc w stronę Alei Włókniarzy. Wieczorem w Łodzi tak w granicach 9-10 stopni, nocą 8 kresek. Cały czas pochmurno, no i te chmury również jutro. Ociepli się i wyjdzie słońce w niedzielę.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl. Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Jest 17. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Polska jako pierwszy unijny kraj z umową pożyczkową w ramach programu SAFE. Wśród beneficjentów m.in. świętokrzyskie MESCO, producent amunicji, broni przeciwlotniczej i przeciwpancernej.
5: Będziemy uczestniczyć w dużym zakresie z naszym flagowym piorunem i innymi produktami. Produkcja, można powiedzieć, rozpocznie się natychmiast. My już do niej się szykowaliśmy od dłuższego czasu.
4: Mówi Krzysztof Merwicki, członek zarządu MESCO SA, który zapowiada też zwiększanie zatrudnienia w zakładzie. Pozytywna ocena podpisania umowy SAFE również ze strony prezydenta Tarnowa. To ogromna szansa na rozwój regionu.
6: To nie tylko otwór z Tarnowa, ale też szereg zamówień, miejsc pracy. To nowe hale dla zakładów mechanicznych. Upatrujemy bardzo istotny impuls rozwojowy dla miasta.
4: Mówi prezydent Jakub Kwaśny. Przypomnijmy, przez podpisanie umowy SAFE Polska otrzyma niemal 44 miliardy euro na zbrojenia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To najnowsze ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwojga dzieci zastrzelił swoją byłą żonę i uciekł, a następnie odebrał sobie życie. Trwają poszukiwania dalszej rodziny osieroconych dzieci.
7: Małoletnie dzieci dzięki zaangażowaniu władz samorządowych, w szczególności wójt gminy Raszyn, otrzymały niezbędną pomoc psychologiczną i zapewniono im opiekę w rodzinie zastępczej.
4: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Sekcje zwłok odbędą się w przyszłym tygodniu. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. W WTA 1000 na kortach ziemnych pokonała Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7 i 6-3. W niedzielę kolejną rywalką Igi Świątek będzie albo Amerykanka Emma Navarro, albo Włoszka Elisabetta Cocciaretto.
1: SK2 News Łódź.
8: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Jest stresik, mówią ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki.
9: Egzamin jest trudny dla mnie.
10: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
8: Mówią ósmoklasiści z Bełchatowa i Łodzi. W poniedziałek zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem obcym. A Łódź znowu stanie się stolicą filmu dokumentalnego. Startuje Millennium Dogs Against Gravity w EC1 Przytargowej. W programie są filmy o kobietach walczących o równość i relacjach rodzinnych.
11: 2 minuty po godzinie 17:00, słuchajcie, już nie trzeba udawać, już nie musicie się chować po kątach przed szefem, już oficjalnie można skończyć pracę i po prostu pójść do domu. Zaczynamy razem weekend, słuchajcie, dotrwaliśmy do tego momentu. W drodze do domu sprawdzą się na pewno najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: zmęczony byłem zresztą.
1: Różnie to w życiu bywa. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a już niedługo świat może nie wyglądać tak samo, słuchajcie. Dzisiaj wydarzył się historyczny moment. Uwaga! Prezydent USA Donald Trump odtajnił materiały o UFO. O tym teraz mówi cały świat. Powstała specjalna strona w internecie, na której można zobaczyć zdjęcia i filmy niezidentyfikowanych obiektów latających i to podobno dopiero początek. Od teraz Stany Zjednoczone będą ujawniać materiały na temat UFO. Także słuchajcie, być może już niebawem dowiemy się, że kosmici istnieją. Powiem więcej, niektórzy twierdzą, że kosmici są nawet wśród nas. Niektórzy twierdzą, że nawet pracują w polskim Sejmie.
2: SK2

0: Igo o swojej córce Helence. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Mówiłem przed chwilą, że Stany Zjednoczone zaczynają odtajniać akta na temat UFO. Lucja w tej sprawie się nagrała na SK-owym Messengerze. Na Messengerze SK2.
1: Co do kosmitów, ja zapraszam odwiedzić na przykład kilka przychodni zdrowia albo kilka szkół.
0: O, ktoś tu chyba był ostatnio na wywiadówce u dziecka. Tam to zdecydowanie kosmitów nie brakuje. Było, minęło. O tym za chwilę Sanach w SK2.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
5: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault.

0: Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź przy Wyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28. Łódź budzi się po zimie i odpala sezon. Łomot Spring. Tu zaczyna się motoryzacyjne lato. Zloty, klasyki PRL, amerykańskie potwory, dilerzy i maszyny, ryk silników i setki aut w jednym miejscu. 8-10 maja. Expo Łódź. Łomot Spring.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne technikum zawodowe, weterynaryjne, fotografii i multimediów oraz fryzjerskie. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi. Kilińskiego 21. Akademia-zdrowia.pl.
4: I po reklamie.

0: Ich troje. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę będziecie świadkami pierwszego razu. Czegoś takiego jeszcze nie było. Kasia Sienkiewicz solo. Za moment nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni przyjdzie ze swoim nowym solowym numerem. No i zapytamy, jak tam jej się pracuje bez brata.
1: Reklama.
2: Każda firma ma swoje cele. Każdy szef ma ambitne plany. Każde zadanie można wykonać, mając odpowiednie wsparcie. Odkryj gamę aut dostawczych Opel. Kombo Vivaro i Movano dostępne w leasingu 101,8% z ratą od 805 zł netto miesięcznie i ubezpieczeniem za 1%. Teraz wersje elektryczne w cenie diesla z przedłużoną ochroną ProCare.
3: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Opel Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
4: Piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Uwaga! Skończyłeś szkołę podstawową? Obawiasz się, że po wybranej szkole nie dostaniesz pracy? W Akademii Zdrowia odetchniesz z ulgą. Bezpłatne liceum ogólnokształcące, kosmetyka, fryzjerstwo, grafika i multimedia oraz liceum w edukacji domowej. Nowoczesne pracownie, praktyki zawodowe. Akademia Zdrowia, prywatna szkoła bezczesnego w centrum Łodzi, Kilińskiego 21. akademia-zdrowia.pl.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny.

0: wojsko i technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: I po reklamie.
2: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Niemal 44 miliardy euro na obronność trafi do Polski. To w ramach umowy pożyczkowej w programie SAFE.
3: My liczymy na to, że co najmniej połowa tych środków będzie w zakładach Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
2: Zaznacza prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Dodajmy, rząd zadeklarował, że blisko 90% otrzymanych funduszy trafi do polskiego przemysłu i gospodarki. Stawił się na przesłuchanie, ale nie wysłuchał śledczych do końca i wyszedł. Kolejny raz. Wrocławska prokuratura próbowała przedstawić zarzuty europosłowi Grzegorzowi Braunowi i znów się to nie udało. Sprawa dotyczy wtargnięcia polityka do szpitala w Oleśnicy i incydentu z lekarką Gizelą Jagielską. Jutro wielki finał żużla. O tytuł drużynowego mistrza Europy na Stadionie Miejskim w Rzeszowie powalczą reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Łotwy. W składzie naszej reprezentacji pojawią się m.in. bracia Pawliccy oraz sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Zawody ruszą o 16:15.
4: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
5: A ten dźwięk oznacza, że coś innego teraz rusza. Słuchajcie, weekend się zaczyna. A jak zawsze na dobry początek weekendu w Radiu SK2 macie 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i najlepsze nowości, które artyści przynoszą do naszego studia osobiście. Za chwilę będziecie świadkami rozpoczynającego się nowego rozdziału w karierze tej artystki. Kasia Sienkiewicz do nas wpadnie, która zawsze występowała w duecie ze swoim bratem w Kwiecie Jabłoni, a teraz nagrała numer solo. Za chwilę się przekonamy, jak jej wyszło.
4: Gorąca Polska 20. Radia SK2.
5: A zaczynamy tak na spokojnie. Można się już odstresować. Jest weekend, słuchajcie, niczym się nie trzeba spinać. To Dawid Kwiatkowski. Czy wie? Miejsce 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Krzysiek Zalewski. To jest Radio SK2 i Gorąca Polska 20, miejsce 19, a w naszym studiu teraz Kasia Sienkiewicz, już nie z kwiatu jabłoni. Cześć Kasia.
1: Ojejku, ciekawe, nigdy tak o sobie nie usłyszałam.
0: Po raz pierwszy, tak. Powiedz mi, jak ty się teraz czujesz? Czy ty się czujesz teraz nieswojo, jakbyś po raz pierwszy kilka lat temu wychodziła na scenę? Czy to jest takie uczucie?
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z kwiatem jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy. I trochę mi łatwiej przechodzić też.
0: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak,
0: to jest mniej więcej
1: nie znaczy,
0: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Albo inne misje po prostu wykonujesz.
1: Inne misje, poboczne misje wykonuję. Tak.
0: A powiedz mi, a ciężko było się przestawić ze śpiewania w duecie na śpiewanie solo?
1: Chyba nie ciężko, bo tak naprawdę wbrew pozorom śpiewanie w duecie w jakiś sposób ogranicza i jest trudniejsze, bo musisz się dostosować do tego, żeby na przykład pozbyć się jakiejś maniery, kończyć w tym samym momencie frazę, wyzbyć się vibrato i tak dalej, bo i jeszcze śpiewać w drugim głosie. Więc musisz dużo więcej włożyć w sumie pracy w śpiewanie z kimś, moim zdaniem, ja tak odczuwam.
0: Czyli teraz jest łatwiej?
1: Troszkę tak.
0: Wow! Już miałem zapytać, czy brakuje ci teraz brata, ale chyba
1: nie,
0: jednak
1: no,
0: nie.
1: Brakuje oczywiście. Tak, ja Jacka mega lubię. I to jest tylko przerwa kwiatu jabłoni.
0: Czyli kwiat jabłoni wróci. To jest najważniejsza informacja, słuchajcie.
1: Kwiat jabłoni wróci.
0: Za chwilę premiera twojego nowego numeru. Były momenty. O jakie momenty chodzi?
1: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam

strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które...

którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które...

0: życie w tym momencie. Kasia, to pora zacząć twój nowy rozdział w twojej karierze. Zapowiadaj swój nowy numer.
1: Boże,
0: i gramy.
1: Jaka autorytarna piosenka. Tak, bardzo jest mi miło. Już za chwilę usłyszycie piosenkę Były momenty, którą stworzyłam po raz pierwszy jakby zupełnie sama, ale to jest istotne, pomógł mi w tym zarąbisty producent Leon Krześniak.

Przed chwilą na antenie Eski 2 słuchaliście pierwszego solowego kawałka Kasi Jankiewicz, a to był pierwszy numer w duecie od Maćka Skiby. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu Eska 2 i miejsce 17. Maciek Skiba połączył siły z Bledką. I wam to się podoba, bo tydzień temu wskoczyli do propozycji, a dzisiaj już proszę bardzo są w notowaniu. A oczko wyżej Pszona i Fanka. Ta dziewczyna jest teraz w ciąży i już niedługo powita na świecie córeczkę. A teraz posłuchajmy jej wspólnego numeru z Pszoną. Bardzo rozluźniający. To miejsce 16. Gorącej Polskiej 20.

dopiero początek, bo Igo szykuje dla nas nowości, a teraz ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej dwudziestki, a teraz czas na długo zapowiadaną i długo oczekiwaną premierę na antenie Radia SK2. Kawałek, który powstał za oceanem, ale polskiej produkcji. Dwa różne muzyczne światy w jednym numerze. Roxy Węgiel połączyła siły z gwiazdą rapu White'em 2115. To jest zapowiedź, to już jest ostatnia prosta przed premierą nowego albumu Roxy Węgiel Błękit, którego premiera już 19 czerwca, a teraz wspólny numer z White'orem. Oboje polecieli tworzyć nowe numery w Los Angeles, tam się spotkali, no i tak stworzyli właśnie ten numer, który już teraz premierowo gram wam na antenie Radia SK2. Chciałam Ciebie więcej, tak ten kawałek się nazywa. Na ten numer będziecie mogli głosować w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. No to posłuchajmy, jak brzmi Roxy w duecie z raperem.

0: Świetny aktor i utalentowany wokalista Maciek Musiałowski i jego Flora na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Ten numer staje się coraz większym hitem, widać to po waszym głosowaniu na sk2.pl. A o czym Maciek śpiewa?
1: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji, która pozostawiła we mnie bardzo dużo bardzo istotnych wspomnień.
0: A, czyli można wspominać szkolne miłości przy tym numerze. A w temacie młodości na miejscu 12 Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, to po krótkiej przerwie.

0: Agata.
1: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: I po reklamie.

pomagała tworzyć Dodzie, a teraz zrobiła coś dla siebie i mamy hicior. Marisa w Radiu SK2, miejsce 11 gorącej polskiej 20. A już teraz na naszej antenie premierowo usłyszycie nowy hymn Babiego Lata. W zeszłym roku hitem tego projektu był kawałek od Zali, Sary James i Margaret. Znacie doskonale, a w tym roku nowy skład. Natalia Grosiak z zespołu Micromusic, Bella z Sorry Boys i młoda rozkręcająca się artystka Katia. Dziewczyny będzie można zobaczyć w tym roku na festiwalu Letnie Brzmienia. Dwa Słońca, premierowa w SC2.

0: Kessler w ten tydzień kończy jak Lewandowski z dziewiątką na koszulce. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK 2. Gramy wasze ulubione, najlepsze polskie hity. A Messner swoją karierę zaczynał od równie mrocznego kawałka Kto to, który pojawił się w filmie Pieprzyć Mickiewicza 3. Zaraz do was wracam, przed nami najlepsza ósemka tego tygodnia.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK 2.
2: Reklama. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Andrzej Pinkowski zapraszam. Łódź przez kilka najbliższych dni będzie żyła filmem dokumentalnym. Dzisiaj w kinie EC1 startuje Millennium Dogs Against Gravity, czyli największy festiwal dokumentów w Polsce. W programie znalazły się filmy o kobietach walczących o równość, rodzinnych relacjach i codziennym życiu w cieniu konfliktów. Organizatorzy przygotowali też wydarzenia towarzyszące. Będą dyskusje po seansach, spacery terapeutyczne i muzyczne spotkania inspirowane światem dokumentu.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
7: Ciągle zbyt posępno.

0: Polska 2.
1: Piątek po 19. Czy to nie jest najlepszy moment tego tygodnia? Prawdopodobnie tak, bo jeszcze cały weekend przed nami. No i przed nami też sam top najlepszych polskich hitów ostatniego tygodnia. Najlepszą ósemkę dla was mam, ale będą też nowości. Premierowo zagram nowy hit Mroza. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
0: Gorąca polska 20. Radia Polska 2.
1: A jeśli po całym tygodniu potrzebowaliście wyciszenia i spokoju, to macie je w Radiu SK2. Spokój sponsorowany przez Dodę. Pamiętnik na ósmym to SK2.

we Wrocław, Gdańsk i Kraków. A teraz gra na antenie Radia SK 2 za darmochę. Nowość od Mroza, już teraz premierowo w naszej liście hitów SK 2. Nie ma miejsca jak dom. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Kuba i Kuba mówią, że ten numer smakuje jak truskawki. No i coś w tym jest, bardzo letni, bardzo rozluźniający i nie dziwię się, że wam się podoba. To było miejsce 7 gorącej polskiej 20 w SC2. A teraz równie wakacyjna, nowa propozycja od Mroza. Ten artysta już niedługo wyda nowy album i tym numerem go zapowiada. I już niedługo ruszy w trasę koncertową. Znaczy niedługo, po wakacjach, na jesieni, w październiku odwiedzi 5 największych miast. Łódź, Warszawa.

miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wiktoria Kida i Oskar Sims. Oni nieraz już byli na szczycie i solo, i w duecie. A teraz czas na artystkę, której kariera dopiero się zaczyna. Wielkie sukcesy dopiero przed nią, a my w Radiu SK2 lubimy odkrywać nowe, młode polskie talenty. To Martyna Baranowska, która, jak mówi, ona zawsze pisze kawałki o sobie, ale tym razem zrobiła wyjątek. Nagrała kawałek, który opowiada nie o jej historii, ale jak pisze, ma przeczucie, że ktoś z was odnajdzie w tym kawałku siebie, więc słuchajcie, sprawdźcie, czy ten kawałek jest o was. Martyna Baranowska i Berlin już teraz na antenie SK2, w radiu, w którym gramy 100% polskiej muzyki.

19 czerwca. Fani wiedzą, co to oznacza. Wtedy premiera nowego albumu Roxy Węgiel Błękit. I na tym krążku będzie ten hicior na szeroką wodę, który tym razem ląduje na miejscu 4 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz otwieramy podium.

0: i od dawna to wiem.
1: Czy we trójkę zmieszczą się na szczycie? Prawdopodobnie tak i myślę, że ten szczyt się wydarzy już niedługo. Tym razem miejsce trzecie. Nowy hymn męskiego grania w tym roku w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. A teraz czas na dwójkę gorącej polskiej dwudziestki. Tam Bledka, która niedawno wróciła z Rodos. Wypoczywała na greckiej wyspie. A teraz taki wakacyjny klimacik. Ma dla nas w SC2 miejsce drugie.

Nowej trasie koncertowej, to już w lato, a już teraz na szczycie gorącej polskiej dwudziestki Dawid Podsiadło i jego najnowszy hicior Sezon. To jest miejsce pierwsze listy hitów Eski 2.

Tak potrafi tylko on. W ekspresowym po prostu tempie zdobywa szczyt gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Podsiadło i jego sezon to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Szybko to się wydarzyło, słuchajcie, bo ten numer wydał zaledwie 3 tygodnie temu. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio nowy hicior tak szybko wskoczył na miejsce pierwsze. No ale Dawid

Tak potrafi tylko on. W ekspresowym po prostu tempie zdobywa szczyt gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Podsiadło i jego sezon to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Szybko to się wydarzyło.

0: Daria Zawiałow w Radiu SK2. Fani czekają, aż powróci na scenę i niedługo to się wydarzy, bo w przyszłym roku Daria Zawiałow rusza w trasę koncertową, a teraz odpoczywa, pisze nowe piosenki, no i między innymi zwiedzała Stany Zjednoczone ze swoim partnerem. Gramy dalej, to są najlepsze polskie hity w SC2, numer, który zna każdy, Ania Wyszkoni.
1: Czy

Krzysiek Zalewski. On to potrafi nas zrelaksować na dobry koniec tygodnia. To jest SK2 i najlepsze polskie hity. Ale dobra, relaksu nam wystarczy, za chwilę będzie energicznie.

0: będzie m.in. Ostatni raz zatańczysz ze mną od Krzysztofa Krawczyka, ale wcześniej na herbatkę z imbirem zaprasza Smolasty. I Antonina Van Dessel na tę herbatkę idzie z wami.
1: Reklama.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Andrzej Lindowski, witajcie. Ryk silników w hali Expo. W Łodzi startuje wiosenna edycja Łomot Show, czyli wydarzenia pełnego klasyków, tuningowanych aut i motoryzacyjnych perełek. Na miejscu będzie można zobaczyć m.in. amerykańskie legendy, samochody z czasów PRL-u, super auta i projekty przygotowane przez pasjonatów. Wystawa potrwa cały weekend. Organizatorzy zapowiadają 3 dni pełne motoryzacyjnych emocji i wyjątkowych maszyn, których na co dzień trudno szukać na ulicy.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
11: No i wybiła nam punktualnie godzina 20 w piątek 8 maja. I dla wszystkich tych, którzy może jeszcze zapomnieli, piątek, piąteczek, piątunio oznacza tylko jedno. Zaczynamy weekend i to z najlepszą polską muzyką, którą gwarantuje Wam SK2 oczywiście. Antonina Van Dessel, dobry wieczór i jedziemy z tą muzyką, bo playlista jest naprawdę, naprawdę mocna.

To było kombi ich pokolenie. A jeżeli właśnie jedziecie gdzieś w trasie, kraj, Europa albo chociaż na rozładunek i z powrotem, to mamy coś specjalnie dla Was. Bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień

kierowcy zawodowego. Więc świętują ci, którzy potrafią zamienić kabinę w drugi dom, a parking przy stacji w miejsce na szybki obiad, no i pyszną kawę. I pewnie wielu z was właśnie nas teraz słucha. Co prawda korków nie ma, muzyka dobra w Radiu SK 2 gra, więc słuchajcie, może między jednym zakrętem a kolejną dostawą, w związku z tym, że dzisiaj wasze święto, no bez pośpiechu, bez spinania się, zróbcie dla siebie coś miłego. I proponuję, że może to być lepsza kawa niż z automatu, może dłuższa przerwa, a może po prostu moment, żeby złapać chwilę oddechu. No i my właśnie wam w tym pomożemy, drodzy kierowcy, i wszystkiego dobrego wam życzymy. I teraz specjalnie dla was Dawid Podsiadło, Małomiasteczkowy w SC2.

To były dwie turbo fajne artystki, Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę kochanie. A jedna z tych artystek właśnie rozpoczęła swoją trasę koncertową. Sanach na stadionach. No i drodzy Państwo, 1 maja pierwszy koncert tej trasy koncertowej za nami. Odbył się w Gdańsku. No i co tam się działo? Krążą już filmiki w internecie. No i jak zwykle Sanach zrobiła ogromny show. No i widziałam, nie byłam tam, ale widziałam, co się działo. Piękne stroje, piękne tańce. Sanach, która wraca do pogawędek z publicznością i mówi po prostu o luźnych rzeczach, o tym, co zjadła, co robiła, o tym, jak się chciała ubrać. Zaśpiewała też nową piosenkę, którą skomponowała i grała ją na fortepianie. No i jeszcze taka fajna rzecz, trochę pewnie spoiluję tym, co idą, ale ja muszę to powiedzieć. Słuchajcie, jej mąż wiózł ją na takim pięknym, cekinowym, świecącym traktorze. No co się zobaczy, to się nie odzobaczyło. Ja to widziałam w internecie. Kto nie widział i chce zobaczyć, to polecam. A na pewno na innych trasach będą dodatkowe niespodzianki. A najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu. I na pewno też się będzie działo, bo to zawsze jest po prostu wielkie, wielkie show. No a żeby nie było, my lecimy dalej w ST2 z muzyką w piątkowy wieczór. SK2. No i teraz klasyk, trzeci wymiar dla mnie, masz Styla i Deolo na piątkowy wieczór. Słuchamy.

To był nowy Mata i jego echo. Taki spokojniejszy, bardzo przyjemnie się tego słucha w sam raz na piątkowy wieczór. No i tutaj było o miłości. No Mata jako tej miłości śpiewa, to... No ładnie śpiewa, ładnie. No ale słuchajcie, my teraz właśnie o polskim showbiznesie trochę luksusu zaznamy, bo słuchajcie, wejdziemy do świata, gdzie nawet kran ma więcej blingu niż niejedna biżuteria na Sylwestra. Znana polska para, kurzopki, czyli Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, pokazują swoją willę pod Warszawą. No i tam to się dzieje, drodzy Państwo. Złote krany, marmury, pałacowe łuki. Ja to powiem, że normalnie trochę jak u cyganów. Generalnie klimat, trochę pałac, trochę Hollywood, a trochę Katarzyna.

0: Halo komarze, nie no, pięknie jest, generalnie na bogato. No i człowiek sobie myśli, że tutaj to nie ma zwykłego. Wchodzę do domu, ściągam buty, odpoczywam po pracy, tylko wiecie, tutaj to się raczej wchodzi i sprawdza, czy przypadkiem tam nie ma przewodnika, no bo w takiej willi to łatwo się zgubić. Robi to wrażenie, nie powiem, że nie. No i też takie powiedzenie bardzo znane.
1: Marian. To jest jakby luksusowo.
0: No to nabiera zupełnie nowego znaczenia, bo naprawdę taki luksus, że myślę, że tam kawa to nawet smakuje jak z pięciogwiazdkowego hotelu. A chcecie zobaczyć, to sobie wpisujcie w internet i zobaczcie, jaki przepych i złoto. A my wracamy do polskiej muzyki, bo u nas z muzyką na bogato w ST2 i już za moment u nas Warius Manx i Maj. A że mamy Maj?

0: buty, odpoczywam po pracy, tylko wiecie, tutaj to się raczej wchodzi i sprawdza, czy przypadkiem tam nie ma przewodnika, no bo w takiej willi to łatwo się zgubić. Robi to wrażenie, nie powiem, że nie. No i też takie powiedzenie bardzo znane.
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: No to nabiera zupełnie nowego znaczenia, bo naprawdę taki luksus, że myślę, że tam kawa to nawet smakuje jak z pięciogwiazdkowego hotelu. A chcecie zobaczyć, to sobie wpisujcie w internet i zobaczcie, jaki przepych i złoto. A my wracamy do polskiej muzyki, bo u nas z muzyką na bogato w ST2 i już za moment u nas Warius Manx i Maj. A że mamy Maj,

0: Piątkowy wieczór w SC2. Zbliżamy się powoli do godziny 21, a to była grupa Mysłowic i ich klasyk Mieć czy Być. Po 21 oczywiście zostańcie z nami, bo nie zabraknie klasyków, nowości, więc każdy z Was znajdzie coś dla siebie. A na dobry początek po 21 Urszula i Konik na biegunach. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Andrzej Binkowski, witajcie. To będzie spacer z historią, street artem i miejskimi legendami w tle. W niedzielę chętni będą mogli odkryć mniej oczywiste oblicze okolic Zielonego Rynku w Łodzi. Trasa poprowadzi przez stare kamienice, targowe zaułki, dawne fabryki i miejsca związane z historią społeczności żydowskiej. Nie zabraknie też opowieści o nawiedzonym pałacu i klimacie Starego Polesia. Początek w niedzielę o 11:00 przy skrzyżowaniu ulic Zielonej i Żeromskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: I na zegarach SK2 punktualnie godzina 21 w piątek 8 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię Wam dobry wieczór. I słuchajcie, po 21 oprócz najlepszych polskich hitów, które wprowadzą

0: skrzyżowaniu ulic Zielonej i Żeromskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: I na zegarach Eski 2 punktualnie godzina 21 w piątek 8 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię wam dobry wieczór. I słuchajcie, po 21 oprócz najlepszych polskich hitów, które wprowadzą

0: www.esqdoor.pl.
1: I na zegarach Eski 2 punktualnie godzina 21 w piątek 8 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dobry wieczór. I słuchajcie, po 21 oprócz najlepszych polskich hitów, które wprowadzą

To była Carla Fernandez, co jeśli w SC2 w piątkowy wieczór. No i słuchajcie, miało być o Eurowizji 2026, która już w przyszłym tygodniu od 12 do 16 maja. No to będzie i będzie taki news nieoczywisty. Bo słuchajcie, w tym roku Eurowizja będzie miała naprawdę błyszczącą oprawę i to tak dosłownie. Bo tegoroczny konkurs poprowadzi Wiktoria Swarovski. I jeżeli to nazwisko wam coś mówi, to tak jest. To jest dziedziczka słynnego biżuteryjnego imperium z kryształami, które chyba zna cały świat. No i uwaga, to nie jest tylko historia typu mam nazwisko i jestem już super, bo Wiktoria działa w telewizji od lat, śpiewa, prowadzi programy i od lat jest twarzą dużych show w Austrii i Niemczech i świetnie się w tym realizuje. No a dodatkowo ma takie nazwisko, że ho, ho, ho. No i jedno jest pewne, jeżeli Eurowizja kocha przepych, a jak wiemy, kocha brokat i błysk, no to chyba właśnie znalazła prowadzącą idealną. SK2. A u nas błyszczące elektryczne gitary, jestem z miasta. Już teraz.

No to był Kamil Bednarek i cisza. Jeżeli ktoś z Was pomyślał, że będzie teraz cicho, to nie będzie, dlatego że mam takiego newsa. Słuchajcie, majówka niby za nami, ale tak naprawdę to prawdziwa majówka przed nami, dlatego że my zaraz po weekendzie, czyli we wtorek, ruszamy z Wami, z naszymi słuchaczami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I powiem Wam tylko tyle. To naprawdę zapowiada się najlepsza majówka. Przed nami 3 dni nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy. Lokalne, pyszne jedzenie. Chill, spa, no i koncert 2 chłopaków. Super chłopaków, Kuby i Kuby. I to taki koncert praktycznie na wyciągnięcie ręki, bo to nie koncert gdzieś tam ze sceny, tylko taki koncert blisko, tylko dla naszej ekipy. No i do tego warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro. No i słuchajcie, czego człowiek może chcieć więcej? A najlepsze jest to, że my jedziemy właśnie tam razem z Wami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i serio, powiem Wam, że niektóre historie były tak dobre, że sami chcemy już poznać tych ludzi na żywo. Nie możemy się doczekać. Dodatkowo powiem Wam, że sprawdziłam hotel, do którego jedzie ekipa Radia SK2. I to jest hotel Amax, taki butikowy. I ten hotel ma takie menu, że ja już po prostu się cała obśniłam. Okoń z zalewy, smalczyk z jesiotra, tatar ze śledzia po mazursku. No, czy mam wymieniać więcej? To już są same pyszności, także wszyscy, którzy jadą, już Wam zazdroszczę. Ale słuchajcie, słuchajcie Radia SK2, bo już od wtorku relacja u nas i w naszych mediach społecznościowych. Oj, będzie się tam działo. Taka majówka, że ho, ho, ho. SK2. Grzegorz Chyży, kochanie, to ja już teraz.

0: będzie można zobaczyć w czasie Nocy Muzeów wystawę Ostatnie Lato, już znaną części Łodzian, ale to jest pierwsza Noc Muzeów z tą wystawą i myślę, że mam nadzieję, że będzie to hit, bo jest to też wystawa, która zachęca do takiego zatrzymania się. Można tam odpocząć na szeslągu, posiedzieć. To jest wystawa, która tak naprawdę powoduje, że wszystkie muzealne zakazy znikają. Te wszystkie zakazy nie dotykać, nie ruszać, nie przesuwać, nie przestawiać, one tam nie obowiązują. Można poczytać gazety, można posłuchać płyt, można samemu zagrać na pianinie. Można też naszkicować jakiś projekt tutaj, bo weranda, w której są wystawione sztalugi, ma piękny widok na park, więc też zachęcamy wszystkich do tego, żeby używać sztalug, żeby używać materiałów do malowania.
1: A domki nasze ukochane będą czynne?
0: Oczywiście, domki są absolutne must see. Myślę, że wszyscy byliby zawiedzeni, gdyby nie było otwarte. Rzeczywiście domki, czyli wystawa Łódzkie Mikrohistorie, Ludzkie Mikrohistorie, czyli nasz wehikuł czasu, gdzie można tak naprawdę zobaczyć, jak ludzie żyli od XIX wieku do właściwie czasu, który jednak większość osób pamięta, czyli do późnego PRL-u.
1: No przecież zdecydowana większość zwiedzających zawsze zachwycona krzyczy: o, taki segment był u mnie, o, to u babci, to u cioci, to pamiętamy. I to jest cudowne.
0: Tak, no myślę, że ta nostalgia, która towarzyszy zwiedzaniu tej wystawy, jest czymś absolutnie, co powoduje, że ma się takie naprawdę duże emocje związane z odwiedzaniem tych domków. I szczególnie ten późny PRL, gdzie rzeczywiście te sprzęty, które tam stoją, no pamiętamy w większości przypadków, a nawet jeżeli nie pamiętają dzieci, to rodzice bardzo często właśnie opowiadają takimi kategoriami: a to u mojej babci ta pralka, prawda, stała, a ten regał to był, tak? Więc jakby myślę, że jest to wystawa, która rzeczywiście bardzo mocno tak oddziałuje emocjonalnie na ludzi.
1: A czy uruchomicie maszyny?
0: Maszyny są też oczywiście punktem obowiązkowym i panowie będą oczywiście prezentować maszyny w czasie Nocy Muzeów. Także jest tu absolutnie miejsce, które ja nazywam bardzo często bijącym sercem naszej fabryki, bo tamten rytm wybijany przez XIX-wieczne Krosna, no to jest coś, co zawsze ludzi ściąga, co też pokazuje już takie przestrzenie, których w Łodzi właściwie nigdzie indziej poza tą salą nie można zobaczyć.
1: A wystawy czasowe?
0: Wystaw czasowych w tej chwili nie mamy, szykujemy się już na sezon, że tak powiem, przedwakacyjny. Natomiast mamy wszystkie 4 wystawy stałe, otwarte dla zwiedzających. To jest naprawdę ogromna przestrzeń i ogromna przestrzeń wystawiennicza. Myślę, że każdy może kilka godzin u nas spędzić.
1: A to jest tak, że po Nocy Muzeów ludzie wracają do Was, bo zdarzyło im się nigdy tutaj nie być i zafascynowani tym, co zobaczyli, wracają właśnie?
0: Myślę, że tak, dlatego, że to jest też tak, że często jest, bardzo często jest tak, że to, co jest nam bliskie, co jest blisko nas, pozostaje nieznane. I ludzie mają tą szansę, łodzianie, w tą jedną wyjątkową noc przyjść w miejsca, które są czasami bardzo blisko i mijają je codziennie, na przykład idąc do pracy, ale nigdy do nich nie zaglądają. I często okazuje się, że odkrywają tutaj coś, co potem ściąga ich z powrotem do muzeum na kolejne wystawy, które organizujemy w ciągu roku.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska. Zdecydowana większość ludzi nigdy nie była w sądzie i na szczęście do tego sądu iść nie musi we własnej sprawie. Przygotowaliście niespodziankę, niesamowitą atrakcję w Noc Muzeów.
2: Przygotowanych jest tych niespodzianek co niemiara, to znaczy na pewno inscenizacja historycznego procesu drugiego, ślepego Maksa, jest arcyciekawa, ale oprócz tego warsztaty z technikiem kryminalistyki, odciski palców, ślady na miejscu zbrodni, a dla tych, którzy lubią wszelkie gry, będzie gra terenowa. Po sądzie będziemy szli takim, szukając sądowych detali. No i będziemy docierać tym sposobem do informacji i miejsc, do których normalnie byśmy nie dotarli. Także mam nadzieję, że to będzie też coś takiego nowego i żywego, tak?
1: Gdy przychodzimy do sądu relacjonować procesy, to przechodzimy przez taką specjalną bramkę i wszyscy przez tę bramkę przechodzą. A jak będzie w Noc Muzeów?
2: W Noc Muzeów absolutnie te względy bezpieczeństwa, tu się nie może nic zmienić, tak? No jednak sąd cały czas pozostaje sądem. Wszyscy przez tą bramkę bezpieczeństwa będą przechodzić, tak?
1: Czego nie wolno wnieść?
2: Nie można wnieść absolutnie alkoholu, płynów żadnych, znaczy jakaś tam pewnie woda mineralna to przejdzie, tak? Żadnych ostrych przedmiotów, żadne nożyczki do paznokci i tak dalej, i tak dalej. Takich rzeczy absolutnie nie można wnieść, znaczy to zostanie i tak zobaczone, tak? I trzeba będzie to zostawić w depozycie na czas wejścia na

0: na teren sądu.
1: Jest taka bramka jak na lotnisku.
0: Tak, ta bramka jest taka jak na lotnisku, prześwietlamy bagaż, jeśli z nim przychodzimy. Jeśli bagaż jest jakiś, będzie nadwymiarowy, to będziemy też prosić, żeby Państwo zostawili go w specjalnie przygotowanych szafkach. Z normalnymi podręcznymi bagażami będzie można normalnie wejść, tylko one będą musiały być prześwietlone, tak jak i człowiek.
1: A buty trzeba będzie zdjąć?
0: Nie, nie trzeba będzie zdjąć butów i nie trzeba będzie zdejmować pasków. I obserwujemy często taki odruch, że ludzie jak zbliżają się do bramki, to zaczynają się rozbierać. Nie trzeba się u nas rozbierać. Prześwietlamy wszystkich ubraniu, tak? Tylko bagaż trzeba odłożyć osobno.
1: Do zobaczenia w sądzie w Noc Muzeów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była
0: Agnieszka Cesarz-Cerska, Biuro Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Łodzi.
1: A rozmawiała Ela Piotrowska.
2: Noc Muzeów rozpocznie się w sobotę 16 maja o godzinie 18, a skończy około 1 w nocy już w niedzielę. Sport i historia zamiast wulgaryzmów i zbitych szyb. W Piotrkowie Trybunalskim pojawił się nietypowy pomysł na walkę z wandalizmem na przystankach autobusowych.
3: Inicjatywa polega na tym, żeby zwalczyć wandalizowanie przystanków autobusowych. Filip Derwenda, mieszkaniec miasta, też podkreślić historię naszego miasta pod kątem historycznym, jak i sportowym. Przede wszystkim postacie historyczne. Piotrków ma ogromny wkład w historię Polski, który dzisiaj jest w większej mierze niewidoczny, więc tutaj dobrym pomysłem byłoby właśnie pokazać wiele postaci historycznych, jak na przykład Irena Sendlerowa, która wychowała się w naszym mieście. Tak naprawdę jest mało miejsc, które to pokazują. Tutaj też chciałbym podkreślić, że to jest dobra okazja, żeby podkreślić nasze współczesne sukcesy sportowe, między innymi, i podziękować piotrkowskim sportowcom za to, jak reprezentują Piotrków w Polsce i za granicą. Tutaj mam na myśli takie dyscypliny jak tenis, piłka ręczna czy zapasy. Tutaj dobrym przykładem jest na przykład Kamil Majchrzak, który, jak wiemy, no, świetnie reprezentuje nasze miasto, a niestety nie jest nigdzie tutaj widoczny. Następnym tutaj przykładem ze świata sportu są na przykład piłkarki ręczne Piotrkowi, czy zapaśnicy AKS-u. A tak jak mówiłem, jeśli chodzi o postacie historyczne, to tutaj mówię, tak jest, dobrym przykładem jest Irena Sendlerowa. Dobrym przykładem jest również to, że Piotrków był pierwszym gettem żydowskim w okupowanej Europie, gdzie niestety to ogromne wydarzenie historyczne, oczywiście bardzo smutne, nie jest nigdzie tak naprawdę widoczne w mieście. Wstępnie uzyskałem pozytywny odbiór od władz miasta, natomiast czekam na konkretne działania w najbliższym czasie. Koszty wbrew pozorom byłyby stosunkowo małe, ponieważ projekt zakłada zaangażowanie lokalnych artystów z Piotrkowa, między innymi z szkół, i tutaj tak naprawdę jednym kosztem byłyby materiały do realizacji projektu, więc tutaj mam między innymi na myśli farby, materiały malarskie, co długoterminowo mogłoby oszczędzić miastu spore koszty związane z naprawą tych przystanków po wandalizmie.
4: Uważam, że każda inicjatywa, każdy pomysł jest godny rozważenia i godny uwagi. Agata Wypych, Zarząd Drugi Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Akurat bardzo mi się ten pomysł podobał. Uważam, że to byłoby ciekawe, jakieś inne. Tylko od razu niestety muszę powiedzieć, że mam w głowie konsekwencje umieszczenia na przykład jakiejś podobizny osoby zasłużonej, powszechnie szanowanej, i konsekwencje tych aktów wandalizmu, które się w tej chwili dzieją. Czy samo jakby umieszczenie wizerunku osoby zniechęci taką osobę do zniszczenia tej wiaty, czy do zrobienia jakiegoś dodatkowego malunku, napisu, który by w pewien sposób deprecjonował tą osobę i mógłby na przykład urazić pamięć tej osoby. Tego się po prostu obawiam.
5: Piotrków generalnie jest zaniedbany, bardzo zaniedbany, i to się dzieje tak ostatni rok, dwa lata, ja obserwuję, bo często jeżdżę i chodzę, że po prostu jest brudno. Wandalizm to jest jeszcze osobna historia.
6: To nie jest przyjemnie ani siedzieć, ani patrzeć na to.
5: No nie wiem, czy jest jakaś rada. No, zwrócenie uwagi, nawet jakbym była świadkiem, nie wiem, czy wiele da. Wezwanie Straży Miejskiej, być może częste patrole. Natomiast rzeczywiście, no, musimy zacząć od siebie. Jeżeli my nie będziemy dbać o porządek i będziemy rzucać śmieci, no to będzie brudno, bo nie tam jest czysto, gdzie jest wielu sprzątających, tylko gdzie jest wielu dbających o tą czystość. Taka jest moja refleksja.
2: A tematem zajął się Rafał Różycki. Najlepsze filmy dokumentalne i spotkania z twórcami od 8 do 17 maja w kinie NCKF w Łódzkim AC1 odbędzie się festiwal Millennium Dogs Against Drag Gravity.
7: Dlaczego to jest ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o kino?
8: Millennium Dogs Against Gravity jest największym festiwalem filmu dokumentalnego w Polsce.

0: Monika Głowacka, zastępca dyrektora EC1 do spraw Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. To jest kino przekrojowe, tak właściwie prezentujące wszystko to, co dzieje się w filmie dokumentalnym na świecie. To jest opowieść o współczesności, o tym, jakie problemy nas dotykają, opowiedziana przez historię naszych bohaterów filmów prezentowanych w ramach wielu sekcji.
1: Ile projekcji zobaczymy?
0: Łącznie będzie 75 filmów zaprezentowanych na tegorocznej łódzkiej edycji. To będzie aż 11 sekcji tematycznych, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie sekcja Bohaterowie i bohaterki są wśród nas. Kobiety zmieniają świat w imię ojca i syna, historie intymne, fetysze i kultura, mistrzowie i mistrzynie. Tutaj też zwracam na tę sekcję szczególną uwagę, bo będą zaprezentowane dwa tytuły. Najnowszy tytuł Wernera Herzoga i najnowszy tytuł Ruth Beckerman, wielokrotnie nagradzanej na festiwalach czy w Berlinie, czy w Locarno. Będzie też spotkanie z Ruth Beckerman, która nas odwiedzi. To są także sekcje takie jak Klimat na zmiany, sekcja towarzysząca temu festiwalowi już od jakiegoś czasu. Także serdecznie zapraszam.
1: Jakie jeszcze inne wydarzenia towarzyszące nas czekają?
0: Czekają nas specjalne wydarzenia. Oprócz spotkań z gośćmi, których też będzie wiele i zachęcam serdecznie, bo to będą spotkania zarówno z reżyserami prezentowanych filmów, ale też z bohaterami. Także przygotowaliśmy ofertę specjalną, wydarzeniową, między innymi towarzyszącą sekcji muzycznej. Będą organizowane koncerty w naszych przestrzeniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej w kawiarni Przypadek, ale też w Centrum Komiksu i Treści Interaktywnej. Będą też spacery leśne, które będą towarzyszyć również jednemu z tytułów. Spacery z psychologiem, spacery, które dają nam oddech i takie odcięcie się od pędzącego świata, spojrzenie bardziej w głąb siebie. I także warsztaty, które będą organizowane w ramach współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, też dedykowane zarówno dokumentowi, ale też prezentacji literatury w dokumencie. Zapraszam serdecznie. W dniach 8-17 maja czeka nas największy festiwal kina dokumentalnego w Polsce. Wiele różnorodnych tytułów, wiele emocji, dużo ciekawych historii, zarówno tych bardzo intymnych, jak i tych opowiedzianych o tym, co tu i teraz, co dzieje się współcześnie na świecie. Także bardzo serdecznie zapraszam do Narodowego Centrum Kultury Filmowej, do kin NCKF.
2: Więcej szczegółów znajdziecie na mdag.pl, a informacje zebrał nasz reporter Daniel Tekliński.
3: Magazyn lokalny.
2: Podczas gdy w całej Polsce demografia zmusza samorządy do zamykania kolejnych szkół, w tym miejscu idą pod prąd. W gminie Bełchatów placówki nie tylko zostają, ale rosną w oczach. Jedna ze szkół, a konkretnie w Domie Jechowicach, właśnie została powiększona. Kolejne takie inwestycje są już w drodze. Rafał Różycki.
4: Panie wójcie, bardzo ważny moment dla Domu Jechowic, ale tak naprawdę dla całej gminy Bełchatów.
5: Oczywiście, długo na niego czekaliśmy.
6: Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów.
5: Otwarcie pierwszego gminnego żłobka w gminie Bełchatów, ale również otwarcie tej części przebudowanej nowej szkoły. Duża część, duża inwestycja, jedna z największych inwestycji oświatowych w naszej gminie. Cała część stara, tak zwana tysiąclatka, została gruntownie przebudowana. Zostało dobudowane nowe skrzydło, nowa sala do ćwiczeń, fitness, cały ciąg, można powiedzieć, nowoczesny, szatnie. Bardzo dużo tutaj się zmieniło. Bardzo dużo. Wraz z samym anturażem zewnętrznym.
7: Nasza szkoła od lat borykała się z brakiem miejsc.
6: Aleksandra Fornalik, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Domiechowicach.
7: Na szczęście władze samorządowe doszły do takiego wniosku, że trzeba to zmienić. Stąd decyzja o rozbudowie. I rzeczywiście jest to bardzo trafna decyzja, bo nie byłoby szans, żebyśmy się mieścili. Mamy po dwa oddziały w każdej z klas. Dodatkowo przedszkole, oddziały przedszkolne, więc tutaj rodzice chcą, żeby dzieci uczyły się w naszych murach. No i myślę, że dzieci również, skoro mamy prawie 400 osób tutaj, 400 dzieciaków. Całe skrzydło, w którym znajdują się sale, gabinety dyrektora, wicedyrektora, sekretariaty, plus jeszcze sala fitness. Piękna salka, w której będzie można prowadzić zajęcia gimnastyki korekcyjnej, czy mniejszych grupach w tych klasach młodszych. Naprawdę były lata, kiedy musieliśmy przerobić na przykład bibliotekę, w zasadzie z czytelni, wyłuskać

0: Pomieszczenie, żeby tam powstała klasa, dwa pokoje nauczycielskie zostały zamienione na klasy, więc było niełatwo, ale sobie poradziliśmy.
1: Jakie wrażenia?
2: No bardzo dobrze. Jestem bardzo zaskoczony, że taki aż podstęp, jak pamiętam, jak ta szkoła była wcześniej taka, bardziej tak powiedzmy, już stara jakby, ale teraz to mam nadzieję, że będzie mi się dobrze uczyć i ta szkoła będzie no jedną z najlepszych, tak powiem.
1: Aż chce się przychodzić do szkoły?
2: Tak.
1: I uczyć?
2: Tak.
1: Jak wy to robicie? Bo wiemy, jaka jest tendencja w kraju, wiemy, jaka jest demografia, raczej szkoły są zamykane, a wy je rozbudowujecie.
3: Nam, panie redaktorze, przybyło za ostatnie 6 lat ponad 1580 mieszkańców, co się z tym wiąże też i dzieci. Korzystamy z tzw. migracji wewnętrznej między miastem a gminą. Ludzie po prostu chcą do nas przychodzić, chcą u nas mieszkać, chcą u nas kształcić nasze dzieci.
1: Pierwsza szkoła rozbudowana, a to dopiero początek.
3: Oczywiście dzisiaj podpisałem dokumenty na otwarcie przetargu na rozbudowę kolejnej szkoły w Janowie oraz procedujemy kolejną dokumentację na szkołę w Dobrzelowie.
1: Czyli razem trzy szkoły, tak?
3: Trzy szkoły, tak.
1: Jakie są największe zalety takiej inwestycji, takiej rozbudowy szkoły?
3: No, inwestujemy w młode pokolenie, w przyszłość naszego narodu. To jest oczywiście rzecz, którą nie da się tego wycenić, ale też tworzymy w społecznościach lokalnych miejsca, gdzie ludzie mogą się spotkać, gdzie mogą sportowo uczestniczyć, nie tylko sama edukacja.
1: A inne samorządy nie ukrywają zaskoczenia, gdzie faktycznie jest ten problem. Te szkoły trzeba zamykać, a jak mówię, wy idziecie w zupełnie innym kierunku.
3: Dlatego, że mamy tą świadomość, że raz zamknięta szkoła, bardzo ciężko już ją odtworzyć. Kiedy ona się tam zamknie, to środowisko zaczyna obumierać. Też moglibyśmy szkołę w Dobiecinie, w Łękawie, może nawet w Janowie też myśleć o ich zamknięciu. Nie idziemy w tą stronę, idziemy w kierunku otwarcia. Będzie tak, że i te szkoły będą pełne dzieci. Pamiętajcie, że jesteśmy na obrzeżach miasta. My po prostu gwarantujemy dobrą edukację, w bardzo dobrych warunkach lokalowych, dobry sport. Mieszkańcy z miasta też chcą do nas przychodzić.
1: No musi cieszyć oko kuratora oświaty taki widok, czyli oddanie przebudowanej, rozbudowanej szkoły, a także żłobek.
4: No powiem krótko, na pewno.
1: Arkadiusz Kubik, łódzki wicekurator oświaty.
4: Dlatego, że świadczy to o tym, że organy prowadzące dbają bardzo mocno o to, aby tą swoją substancję lokalową, infrastrukturę oświatową, edukacyjną rozbudowywać. To bardzo cieszy.
1: Raczej dochodzą do nas zupełnie inne sygnały, że kolejne samorządy są zmuszane te szkoły zamykać. Tutaj w drugą stronę.
4: Tym bardziej trzeba się cieszyć, że są gminy, które inwestują w edukację i inwestują w infrastrukturę i w środki dydaktyczne, no, korzystając też ze źródeł zewnętrznych. To jest bardzo, bardzo istotne. Choćby dlatego, że społeczność lokalna, ludzie, którzy mieszkają na terenie danej gminy, mają blisko swoją własną szkołę. To buduje w jakiś sposób też pewną solidarność lokalną. Ludzie utożsamiają się z miejscem, w którym żyją, w którym mieszkają. To są czynniki, no, takie w tym wypadku bardzo mocno prospołeczne.
5: Gminę stać na dużej

0: edukację. Od kilku lat na jej terenie znajduje się elektrownia Bełchatów, która płaci ogromne podatki i zasila gminny budżet. Działają prewencyjnie, ale też pozwalają zatrzymywać i karać tych, którzy podrzucają odpady na terenach zielonych. W Łodzi działa prawie 30 fotopułapek. Ustawione są tam, gdzie tworzą się dzikie wysypiska. Problemu jednak nie rozwiązują. Miasto rocznie wydaje 3 miliony złotych na usuwanie takich wysypisk parków.
1: Im więcej fotopułapek, tym czystsze miasto, uważa radny Damian Raczkowski.
2: Te fotopułapki przynoszą efekt, ponieważ one po prostu odstraszają.
1: Każda fotopułapka robi tysiące zdjęć. Przejrzenie takiego materiału to dopiero początek śledztwa, przyznaje Joanna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
3: I jeżeli funkcjonariusz ujawni osobę, która zaśmieca teren, no to wówczas jest ona wzywana i rozliczana.
1: A rozliczenie to zwykle zaledwie 500 zł mandatu.
4: Niestety te kary są śmiesznie niskie.
5: Powinniśmy również być odpowiedzialnymi mieszkańcami i reagować.
1: Możemy na przykład zadzwonić do służb, gdy widzimy, że ktoś w parku podrzuca worki z odpadami.
2: Wiosna przyszła nie tylko pogodą, jak widać, ale też do naszych domów i mieszkań. Jak zawsze wiosenne porządki, czyli zarówno sprzątanie mieszkań, jakieś remonty, zmiana opon w aucie, jakieś robótki w ogrodzie, budowa, wymiana, remont, tak jak powiedziałem, więc tutaj apelujemy o to dzisiaj, żeby te śmieci, które z takich właśnie czynności się biorą, jakieś stare meble, konstrukcje, pojemniki po farbach, czy gruz i tak dalej, żeby nie zostawiać tego na śmietnikach osiedlowych, spółdzielczych czy wspólnotowych, tylko wykorzystać do tego przoki, które w naszym mieście funkcjonują, których mamy, przypomnę, 4, które właśnie po to zostały zbudowane i po to są mieszkańcom służą, żeby od nas za darmo tego typu śmieci odbierać. Takie wyrzucanie opon, czy wyrzucanie gruzu, czy wyrzucanie starych mebli pod wiaty, czy pod pergole na osiedlach, no niezbyt to potem ułatwia, bo to i tak trafia potem do jednego worka, a łatwiej jest to spakować na auto, takie worki śmieci i wywieźć po prostu do przoku, gdzie z otwartymi rękoma i za darmo można takie śmieci wyrzucić. W godzinach pracy oczywiście przoków, tam też można wywieźć wszystkie rzeczy związane z pracami w ogrodach, ponieważ też cały ten kwestie kompostów, roślin, ziemi też w przokach przoki przyjmują, tak samo kwestie ciuchów, materiałów, co też jest problematyczne, bo to, ponieważ mamy selektywną zbiórkę odpadów od kilku miesięcy, też ciuchy i materiały takiego codziennego użytku też podlegają selektywnej zbiórce odpadów, więc informujemy i też promujemy to, żeby po prostu z przoków korzystać. Nic to nie kosztuje, a zawsze pomagamy zarówno środowisku, jak i pomagamy wszystkim innym mieszkańcom i wspieramy po prostu selektywną zbiórkę odpadów i przoki wszystko przyjmą z otwartymi rękoma.
4: Przoki się cieszą dużym zainteresowaniem.
1: Radny Marcin Chęcz.
4: I też tutaj jest, one są ogólnodostępne. One mają bardzo długi czas pracy, to jest od godziny 7 aż do 19. W soboty także można przywieźć śmieci od godzin porannych aż do godziny 14. Także no, tutaj trudno powiedzieć, że jakoś któremuś z mieszkańców te godziny pracy nie pasują. Przoki są otwarte, choć nie każdy przok przyjmuje każdy typ śmieci, dlatego warto wcześniej upewnić się na stronie urzędowej, czy akurat te nietypowe śmieci, które my wywozimy, akurat są odbierane w danym punkcie. To są zazwyczaj, tak można powiedzieć ogólnie, że każdy przok przyjmie meble, które chcemy wywieźć, przyjmie opony, każdy mieszkaniec ma prawo jeden komplet opon raz do roku oddać do przoku, odpady budowlane, środki medyczne, odzież, także wszystko to, co nie powinniśmy zostawiać w tradycyjnych śmietnikach, a tym bardziej nie powinniśmy wyrzucać na tereny wokół miasta, na tereny zielone, bo niestety taki proceder też występuje.
3: Straż Miejska w Łodzi posiada 26 fotopułapek, które są montowane w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zaśmiecenia terenu. Tam, gdzie tworzą się tak zwane dzikie wysypiska. Oczywiście fotopułapka jest montowana, jeśli ta infrastruktura wokół miejsca, które jest zaśmiecane, temu sprzyja. A więc są na przykład drzewa, gdzie można swobodnie taką fotopułapkę zamontować, tak aby no, nie była ona widoczna dla osób, które te śmieci podrzucają. Taka fotopułapka w ciągu okresu, kiedy jest zawieszona, wykonuje bardzo dużo zdjęć, to jest nawet kilka tysięcy zdjęć. Później te zdjęcia są przeglądane i jeżeli funkcjonariusz ujawni osobę, która zaśmieca teren, no to wówczas jest ona wzywana i rozliczana za wykroczenie, które popełniła. I tutaj, jeżeli chodzi o zaśmiecanie miejsca publicznego, to funkcjonariusz może nałożyć mandat na kwotę 500 zł, skierować wniosek do sądu o ukaranie, no czy też daną osobę pouczyć. Oczywiście obliguje ją zawsze do tego, aby uprzątnęła zaśmiecony teren.
5: Dane mówią bardzo jasno, że nasze miasto rocznie

0: Wydaje około 2-3 miliony na sprzątanie nielegalnych dzikich wysypisk odpadów.
1: Radna Maja Włodarczyk.
0: To jest duża kwota, ale wydaje się być ona jeszcze większa, jak pomyślimy sobie, że te pieniążki pochodzą z naszych podatków, czyli tak właściwie praktycznie bezpośrednio z naszych kieszeni. No i wydaje się być jasnym, że taką kwotę 2-3 miliony złotych moglibyśmy w Łodzi zagospodarować znacznie bardziej odpowiedzialnie, chociażby na przykład w taki sposób jak budowanie nowych parków, czy jakichś tam drobnych miejskich inwestycji, albo przekazać szkołą, dla których często takie 2-3 miliony mogą naprawdę dużo zmienić i dużo pomóc. Powinniśmy również być odpowiedzialnymi mieszkańcami i reagować, jak takie dzikie wysypiska śmieci widzimy, ponieważ istnieją drogi na to, żeby taką reakcję podjąć. Są one dwie najprostsze. Jedna to jest taka, że takie dzikie wysypisko można zgłosić do nas, do radnych. My mamy środki na to, żeby takie wysypisko w sposób szybki usprzątnąć. To też bardzo pomaga służbom, ponieważ oni też czasami po prostu nie wiedzą, że taka sytuacja ma miejsce. Gdzieś tam dzięki naszym interwencjom mogą szybko zadziałać. Ale również na naszej stronie Urzędu Miasta Łodzi jest formularz kontaktowy, w którym w sposób bardzo łatwy i bardzo szybki możemy po prostu zgłosić, że taka sytuacja ma miejsce i to też na pewno usprawni i przyspieszy sprzątnięcie takiego dzikiego składowiska odpadów.
2: Niestety, jak to często bywa w przypadku taryfikatorów, w Polsce te kary są śmiesznie niskie i one zazwyczaj wynoszą w granicach 500 zł, a też bądźmy szczerzy, to nie jest łatwo znaleźć kogoś takiego, namierzyć, bo to często jest prowadzone całe śledztwo, weryfikowane przez strażników papierki, czy nie znajdzie się jakaś faktura. Rzeczywiście udaje się złapać takie osoby, ale no bądźmy szczerzy, to jest duże zaangażowanie czasu, pracy, energii i finalnie ktoś dostaje mandat, który już w dzisiejszych czasach nie jest za bardzo odstraszający. Te mandaty przy oczywiście tych większych śmieceniach, gdzie to jest już zjawisko wręcz niszczenia przyrody, są wyższe, ale to też są zawsze trudne sprawy do prowadzenia, dlatego no nie warto przede wszystkim kombinować, może nie tyle z powodu tych kar, bo one nie są niestety zbyt groźne, ale przede wszystkim dlatego, że to jest nieopłacalne, bo te śmieci można po prostu bezpłatnie oddać, nic nie ryzykując. Wystarczy podjechać autem na jeden z wskazanych 4 adresów i każdy może bezpłatnie rozwiązać swój problem.
3: Ja też tylko dodam, że my jako miasto i Straż Miejska od kilku lat systematycznie wyposażamy Straż Miejską w nowe fotopułapki. Te fotopułapki przynoszą efekt, ponieważ one po prostu odstraszają. Jeżeli ktoś ją zauważy, to tych śmieci nie wyrzuci. Natomiast też bardzo często dzięki fotopułapkom głównie właśnie udaje się uchwycić sprawcę, czy to jest rejestracja samochodu. Najczęściej po rejestracji samochodów dochodzimy do tego, wyrzucił, ale często jest też tak, że po prostu no, jak ktoś zobaczy taką kamerę czy taką fotopułapkę na drzewie, to już z tego rezygnuje. Ale niestety wszystkie nasze skwery, parki, szczególnie te parki na uboczach, no to każdy z nas widzi chyba sterty opon. To jest ewidentnie, ktoś po prostu przywozi, nie chce mu się utylizować, za to też są koszty. Więc po prostu zbiera od ludzi opony i przywozi i wyrzuca w jedno miejsce. A każdy mieszkaniec, dla mnie to jest akurat kluczowe te opony, bo jak nawet galante sprzątanie w tym roku było, to znowu na skwerze, który jest można powiedzieć schowany, gdzie przebywają mieszkańcy, było chyba 8 opon. Zawieźć opony w sadzie do bagażnika i zawieźć na przogi jest po problemie. A opona nie rozkłada się tak szybko, jakbyśmy chcieli. Poza tym już nie mówiąc, jak szkodliwa jest jej skład dla środowiska. Więc staramy się, jak możemy z tym walczyć. I też widzicie, zresztą Straż Miejska komunikuje te sukcesy zarówno przez social media, jak i przez swoje strony internetowe, że udało się kolejne osoby złapać. Ale to wszystko nadal jest mental ludzki. Po prostu. No jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby spakować worek śmieci czy meble do busa i wywieźć na przok, no to nawet nasze akcje nie pomogą, ale staramy się przekonywać, bo każda osoba kolejna przekonana przed tym, jak zrobi teraz remont na wiosnę, zawiezie je do przoku, to jest po prostu czystsza okolica, no i też przok odzyska po prostu coś z tego, co będzie mógł.
4: Strażnicy, kiedy realizują taką interwencję dotyczącą podrzucenia śmieci, starają się ustalić chociażby świadków takiego zdarzenia, okolicznych mieszkańców, no bo często oczywiście jest tak, że te śmieci pochodzą z jakichś okolicznych mieszkańców, wcale nie są przywożone z daleka, ale też starają się oczywiście przejrzeć te wyrzucone rzeczy tak, aby ewentualnie natrafić na jakiś ślad tego, do kogo one mogą pochodzić. Kilka takich sytuacji było, że faktycznie udało się dotrzeć do właścicieli danych śmieci, nałożyć na niego chociażby właśnie mandat karny.
1: O szczegóły pytał Grzegorz Mich.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, ref